0: Reklama.
1: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
2: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie silent disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
0: Reklama.

0: Reklama. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com. Reklama.

0: love is the answer.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Pogoda na dziś.
3: Rześki poranek, dla niektórych przyjemny, bo nie lubią upałów. Na moim radiowym termometrze 17 stopni, dziś maksymalnie w okolicach 25. Być może mamy takie miejsce, gdzie 26 jeszcze na termometrach zobaczymy. Będzie pochmurno, ale będzie także sporo przejaśnień. No i w godzinach popołudniowych pierwsze ostrzeżenie od synoptyków przed możliwymi niewielkimi burzami, opadami deszczu. Wiatr z północy wieje słabo, warunki biometeo są korzystne.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
4: Właśnie minęła
3: 8.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Stolica złożyła hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Tragiczny początek sierpnia w Tatrach zginęły dwie osoby. Czy nasi siatkarze obronią tytuł? Dzisiaj finał Ligi Narodów. Michał Pierzchoła, dzień dobry. Przejmujący, ale jednocześnie symboliczny i ważny dźwięk syren co roku wybrzmiewający w godzinie W, czyli o 17:00 i przypominający o rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zabiły dzwony, a Warszawa zatrzymała się wczoraj na minutę, aby oddać hołd uczestnikom zrywu. To już 82. rocznica Powstania. Bardzo się cieszyliśmy, że Warszawa nareszcie będzie wolna. Tak godzinę W wspomina powstaniec Bogdan Bartnikowski.
6: Wylegli na ulicę. Było bardzo dużo ludzi, no i był wielki entuzjazm. Wszyscy się bardzo cieszyli, naprawdę płakali, że nareszcie będziemy wolni, nareszcie Warszawa będzie wolna.
5: Powstanie trwało 63 dni, zginęło w nim 18 tysięcy powstańców i około 180 tysięcy cywilów. Tragiczny początek sierpnia w Tatrach. Wczoraj doszło tam do dwóch śmiertelnych wypadków. Turysta zginął po upadku ze szlaku w rejonie Granatów. Z kolei Taternik poniósł śmierć podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego szczytu. W górach jest upalnie. Ratownicy apelują, aby przed wyjściem sprawdzić prognozę pogody, odpowiednio zaplanować trasę i mieć ze sobą zapas wody. Dodają, że w wyższych partiach Tatr warunki mogą zmieniać się bardzo szybko. Na dzisiejsze popołudnie prognozowane są burze. Pierwsza grupa 35 strażaków poleciała do Hiszpanii, aby pomóc gasić pożary, które ogarnęły ten kraj. Upał i susza, z którymi mierzą się Hiszpanie, sprzyjają gwałtownemu rozprzestrzenianiu się pożarów lasów, mówi komendant główny straży pożarnej Wojciech Kruczek.
7: To będą trzy zmiany po 35 ratowników w okresach 10-dniowych. Dzięki temu osiągniemy tutaj dużą świeżość tych ratowników. Dzięki temu ich efektywność oraz jakość pracy na miejscu zdecydowanie wzrośnie.
5: Pierwsza grupa strażaków będzie tam działać do 11 sierpnia. Amerykanie będą dzisiaj rywalami naszych siatkarzy w finale Ligi Narodów. Zawodnicy USA wygrali wczoraj półfinałowe starcie z Japonią 3-2. Kilka godzin wcześniej biało-czerwoni, którzy bronią zeszłorocznego tytułu, pokonali Słowenię 3-0. Mecz finałowy Polska-USA dziś o 13:30.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.
3: Dzień dobry, od samego rana również 2 sierpnia, niedziela. Karolina Romka z tej strony mikrofonu, 214 dzień roku, do końca 151 dni, wakacji też jeszcze sporo, przepraszam, lata, no tak, wakacji może nieco mniej, lata 51. Niedziela dla niektórych pracująca, łączę się w bólu, a są tacy, którzy będą jeszcze sobie długo, smacznie spać, odsypiając przecież i piąteczek, i sobotę. A ja dla tych, którzy nie śpią, tych, którzy w trasie, bo być może jakieś urlopy, jedźcie ostrożnie, mam sporą dawkę fajnej muzyki.
4: Dzień dobry.
3: 4 minuty po 8:00, Sure is strong enough.

0: ITP i TD to sana niedziela w kalendarzu, 2 sierpnia rozpoczął nam się sierpień. Pogodowo ponoć będzie trochę w kratkę, ale może być nieco przyjemniej niż w lipcu. Na to liczymy. W kwestiach świąt i tego, co się będzie działo, to oczywiście jeszcze za kilka chwil wam przypomnę, a za kilka minut również głos Ewangelii.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
1: Reklama.

0: 15 minut po godzinie 8, za nami 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, a przed nami głos Ewangelii, który również będzie wracać do tego tematu. Posłuchajcie.
1: Głos Ewangelii.
2: Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na placu Piłsudskiego w Warszawie. Witam gorąco widzów przed telewizorami w Polsce i na całym świecie. Ale przede wszystkim witam bohaterów wydarzeń z sierpnia i września 1944 roku, naszych kochanych powstańców warszawskich. To, że jesteście z nami w tym ważnym dniu, jest dla nas najwspanialszym darem. Cześć i chwała bohaterom! To wszystko jest dla was. Jak co roku, tak i dziś, w 80. rocznicę Powstania Warszawskiego, czcimy pamięć bohaterów najdłuższej bitwy w dziejach naszego kraju, która stała się symbolem heroizmu i walki o wolność. Oddajemy hołd poświęceniu powstańców. Dzisiaj poprzez śpiew, muzykę i wspólnotę upamiętnimy nie tylko walkę, ale też życie codzienne powstańczej Warszawy. Nazywam się Jan Emil Młynarski i przypadł mi zaszczyt poprowadzenia tego koncertu. Członkowie mojej rodziny byli w konspiracji i walczyli w Powstaniu Warszawskim. Z tamtego okresu zostało po nich dosłownie kilka zdjęć, prawie żadnych innych pamiątek. Ale skarbami mogą być i są nie tylko przedmioty. Jeszcze istotniejsze są wspomnienia i opowieści, czyli tak zwana historia mówiona. To ona kształtuje tożsamość, budzi ciekawość, porusza wyobraźnię, nie pozwala zapomnieć. Posłuchajmy.
3: Te dwa zdjęcia, takie małe, ja miałam wywołane w czasie powstania już. A teraz koleżanka moja z Warszawy posłała mi takie pocztówki, te kolorowane. I jeszcze pisze, może poznajesz kogoś na tych zdjęciach. A ja za telefon idę muzeum. To pani jest ta, co się w tym lusterku przegląda. Ja mówię, nie, w jakim lusterku? Ja ten warkocz. To na ślepo plotłam, poprzypinałam, a później jak miałam okazję gdzieś poprawić, czy co, to przejrzeć się, czy to dobrze. No może gdy była młoda dziewczyna, no to chciałam jakoś wyglądać. Nie? Ja wzięłam kopertę ze skrzynki i jechałam do Śródmieścia. Siadłam na przystanku, czekałam na autobus i otworzyłam tą kopertę. Ja myślałam, że ja padnę tam. Jak zobaczyłam te zdjęcia, to był szok dla mnie. Ja nie wiedziałam, że takie zdjęcia są.
4: A to jest mój aparat Leica, przy pomocy której wykonywałem zdjęcia w czasie okupacji. Miałem okazję jako jeden z pierwszych fotografować Ziszewo po powstaniu Warszawy.
2: Siekiera motyka na początek.
5: Siekiera motyka, styczeń luty, Niemiec z Włochem kupią buty. Siekiera motyka, linka drut i pan Malaszy jest kaput.
6: Przyszedł pan z rodziną?
7: Tak. Żoną i zwójką dzieci przyszliśmy dzisiaj, przyjechaliśmy z Krakowa oddać hołd powstańcom warszawskim.
6: No, dlatego, że powinniśmy czcić naszych polskich bohaterów. Nie ma znaczenia to, że powstanie upadło, ale to, że był to zryw narodowy Polaków, którzy chcieli po prostu wyzwolić się spod okupacji niemieckiej, prawda? To po prostu jest to wyraz takiego buntu, tak? Poza tym trzeba powiedzieć, że to było przecież dobrze zorganizowane państwo podziemne, które w zasadzie w momencie, gdy doszło do wybuchu powstania, zaczęło funkcjonować tak na zewnątrz, prawda?
8: Przyjechaliśmy z Jarocina. Bardzo ważne miejsce, dlatego że uważam, że tyle młodych żyć oddanych dla naszej wolności to jest coś niesamowitego. Poza tym córka jest pasjonatką powstania, wszystko się dowiaduje, czyta i tym bardziej jeszcze jest taka, tak mnie zaraziła, że zabiera mnie teraz ze sobą co roku.
9: Czyli to nie pani córkę zabrała, ale odwrotnie.
8: Odwrotnie, tu córka mnie zabrała, tam jest jeszcze moja wnuczka, także rodzinnie.
9: A skąd to zainteresowanie, ta pasja?
10: Właściwie trudno określić, odkąd pamiętam, pasjonowało mnie temat II wojny światowej, ale szczególnie Powstanie Warszawskie. Udało mi się zapoznać z panią, która była sanitariuszką w powstaniu, jej siostra zginęła pod gruzami. Pani nazywała się Danuta Czapecka, która zginęła, moja znajoma Maria Czapska zmarła 2 lata temu w grudniu. Bardzo pasjonujące rozmowy były między nami, ogromna przyjaźń, ogromna wiedza przekazana przez panią Marię. Obiecałam, że będę tutaj każdego roku i dotrzymuję słowa. Pamiętam, jak pani Maria wspominała swoją koleżankę Barbarę Pająk, słynną panią Pająk, która wyniosła krucyfiks Jezusa z kościoła, piwnicami niosły. Bardzo się przyjaźniły, przez wiele lat spotykały się. Historia opowiadana przez panią Basię też była dla mnie niesamowita, pasjonująca i to po prostu zostaje. Chciałabym, żeby moje dzieci też pamiętały o naszych bohaterach.

0: Ja to tak prosiła zawiadomienia o powstaniu warszawskim i ja zanosiłam zawiadomienia, gdzie kto się ma stawić. Chodziłam po prostu po domach, a wtedy nie wolno było nic notować, bo mogli Niemcy złapać i wtedy ileś osób by było ukaranych za to. Także tylko trzeba było pamiętać. Czasami mi się zdarzało, czy po powstaniu i tego, o, to ty mnie zawiadamiałaś.
1: Szanowni Państwo, przedwojenna stolica była miastem pełnym muzyki. Śpiew, dźwięki instrumentów, katarynek stanowiły ważny, istotny element kolorytu warszawskiej ulicy. W okupacyjnej Warszawie i podczas powstania piosenki pełniły funkcję szczególną. Pomagały odetchnąć, zapomnieć o trudnej wojennej rzeczywistości. Jednoczyły warszawiaków, podnosiły na duchu i były oczywiście narzędziem walki. Często do popularnych melodii dodawano nowy żołnierski tekst. Taki utwór rozprzestrzeniał się po powstańczym mieście w błyskawicznym tempie i zagrzewał Polaków do boju. Tak właśnie było z tą pieśnią. 1 sierpnia, Dzień Krwawy. To przedwojenne tango pochodzące z Urugwaju. Zaśpiewamy tę pieśń za moment, a zagra ją mój zespół, Warszawskie Kombo Taneczne, który właśnie dziś obchodzi jubileusz 14-lecia istnienia i oddaje hołd warszawskim kapelom z orkiestrą uliczną z Chmielnej na czele. Orkiestra uliczna z Chmielnej grała na ulicach Warszawy ponad 70 lat. I podporą tej orkiestry był przez wiele, wiele dekad Zdzisław Siemaszko, powstaniesz warszawski, zmarły kilkanaście lat temu. Dzięki uprzejmości jego rodziny dzisiaj symbolicznym akcentem jest to, że Piotr Zabrocki gra na gitarze Zdzisława Siemaszki i pan Zdzisio dzisiaj znowu jest z nami. Wykonajmy wspólnie tę piękną, wzruszającą, powstańczą pieśń.
2: Pierwszy sierpnia, dzień krwawy powstał.

0: Co sprawia, że pani tego popołudnia jest w tym miejscu?
1: Wie pan co? Bo byłam małą dziewczynką 9-letnią, jak przeczytałam książkę Zośka i parasol, kamienie na szaniec, powstań ta przesyłka. I tak mną to wstrząsnęło, że po prostu jestem szczęśliwa, że dzisiaj można tych ludzi uhonorować. Moje dzieci chodziły do liceum Batorego, gdzie chodził Baczyński, Zośka, Rudy, Alek. I po prostu dla mnie Baczyński, który zginął w tak młodym wieku, a już był tak wspaniałym poetą, to po prostu, wie pan, dzisiaj chce mi się płakać nawet z tego powodu. Naprawdę. A ich już nie ma między nami. No i to już jest kilkaset osób tylko.
2: No to, że jesteśmy, chcemy radośnie czcić ten dzień, bo dzięki tym ludziom, którzy wtedy walczyli, my dzisiaj idziemy pełni nadziei, że będzie zawsze dobrze. A mam też wywieszoną flagę przez całe 60 dni. Oni walczyli, także każdy dzień jest drogi.
3: Wydaje mi się, że to jest no, taki najlepszy sposób, aby dzieciom też przekazać jakieś wartości. Wartości no, patriotyczne. Skąd pochodzimy, gdzie są nasze korzenie, że to jest nasza ojczyzna, że trzeba ją jakoś kochać.
0: Mieszkacie tak... państwo tutaj?
3: Nie, nie. Mieszkamy dosyć daleko. Mój mąż jest Francuzem.
0: Czyli przyjechaliście z Francji, żeby tu się znaleźć?
3: Prawie, że specjalnie. A ponieważ jednak to jest trudno tak wychowywać dzieci w takim duchu polskości, no to przynajmniej taki moment jest takim właśnie dobrą okazją, żeby no, cokolwiek tym dzieciom przekazać o tej naszej Polsce.
4: No, jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie, dlatego że no, jesteśmy świadome tego, że właśnie 80 lat temu ci ludzie walczyli o to, jak teraz żyjemy, o to, jak bardzo wpłynęli na nasze szczęście, na nasz dobrostan. I jesteśmy tego świadome, jesteśmy bardzo wdzięczne. Dlatego właśnie przyjechałyśmy tutaj z Wrocławia do Warszawy.
5: Żeby jakby uczcić pamięć tych, którzy brali udział w powstaniu. Żeby nie zapomnieć o nich i żeby

wyszły, ale nawet i te, które musiały też ugotować dla tych chłopców, chorych i dla rannych i tak dalej. A oprócz tego właśnie podkreślam, że warszawianki zawsze dbały i miały opinie bardzo eleganckie i w związku z tym układały spódnice pod materacem i na tym spały i dzięki temu wypracowywały te spódnice, żeby elegancko wyglądać.

0: myślę, że chęć zjednoczenia się jako mieszkańcy Warszawy, chęć bycia razem, chęć pamiętania tego, co się działo w historii, chęć połączenia się, spędzenia razem wspólnie tego pięknego, dumnego czasu i pamięć o bohaterach.
1: Proszę pana, dać pokłon powstańcom, że ta pamięć nie umarła. I to jest dla mnie jakiś oddanie honoru dla powstańców. I tylko tyle, no, żeby cieszę się, że tyle młodzieży jest. Bo naprawdę jest dużo młodych i to się liczy i może ta Polska jeszcze ma jakieś nadzieje.

0: Była to pierwsza część reportażu Jam gotów Ci życie poświęcić. Do wysłuchania drugiej części zapraszamy Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Reklama.
2: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
1: Reklama.
3: Kropla wieczności.
4: To tylko kwestia czasu. Muszę się do czegoś przyznać. Mam lęk wysokości. Gdy służyłem w wojsku, miałem możliwość skorzystać ze szkolenia dla spadochroniarzy. Dobre sobie. Niby po co miałby człowiek dobrowolnie wyskakiwać ze sprawnego samolotu 3 km nad ziemią? Gdyby jednak silnik się zepsuł albo zapalił i samolot miałby się rozbić, a ktoś podsunąłby mi wtedy spadochron, przyjąłbym go, chociaż z duszą na ramieniu. Niektórzy ludzie żyją w taki sposób. Małżeństwo na krawędzi rozpadu. Życie bliskie rozsypki. Bóg przez cały czas wskazywał na ratunek w Jezusie, ale my odkładaliśmy go na potem. Aż przyszła ta chwila. Stoimy nad przepaścią. Ani się cofnąć nie można, ani iść naprzód. A Bóg jest cierpliwy. Nie będzie ratował nas wbrew naszej woli. Doświadczyłem takiego stanu wiele lat temu. Potem żałowałem tylko tego, że tak długo trwałem w uporze. Ale to już nie ma znaczenia, bo On tam był.
5: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Kierunek lato.
1: No i jest kierunek lato i kierunek jeden słuszny, czyli morze, a nad tym morzem, dokładnie w Świnoujściu, wczoraj zameldowali się panowie z Wigry Składaki, dobre chłopaki, oni w szczytnym celu, oni po to, żeby pomagać na składakach właśnie marki Wigry, a ze mną jest już Michał Krzyżaniak, jeden z tych, którzy będą ruszać w trasę za moment. Halo, dzień dobry Michale.
2: Dzień dobry, cześć Karolina, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
1: Jak tam wasze samopoczucie, jak tam para w nogach, w jakim stanie rowery?
2: Nastroje bardzo pozytywne, może dlatego, że jeszcze nie ruszyliśmy, jeszcze nie przejechaliśmy dzisiaj ani metra. Szykujemy rowery, pakujemy cały ekwipunek i za chwilę będziemy kierować się w stronę granicy polsko-niemieckiej, skąd zaczniemy naszą wyprawę.
1: No dobrze, czyli powiedz mi, jaki macie plan przynajmniej na ten pierwszy dzień i ile musicie przejechać?
2: Pierwszy dzień jest bardzo ambitny. Chcemy dotrzeć do Mrzeżyna, tam mamy pierwszy nocleg. Czeka nas około 95-96 kilometrów do przejechania. Będzie to taki chrzest bojowy naszych przyczepek i mamy nadzieję, że wszystko pójdzie sprawnie.
1: No właśnie, bo wyjątkowo teraz jedziecie z przyczepkami. Powiesz słuchaczom dlaczego?
2: Tak, dokładnie. Siódmą to jest nasza siódma wyprawa, ale pierwszy raz stwierdziliśmy, że nie jedzie z nami samochód serwisowy, tylko bierzemy przyczepki, cały ekwipunek bierzemy sami. Stwierdziliśmy, że trasa Velobaltica, ta trasa rowerowa R10 jest tak malownicza, tak krajobrazowa, tak śliczna i biegnie w większości wzdłuż wybrzeża, więc stwierdziliśmy, że chcemy być indywidualni, niezależni od samochodu serwisowego. Czy to się uda? Zobaczymy. Będziemy mogli za 7 dni, za 6 w sumie dni w Krynicy Morskiej o tym opowiedzieć.
1: Czyli przyjemne z pożytecznym, to ważne. A najważniejsze jest to, że jedziecie w celu charytatywnym, wszystko dla małej Zoi Dreli. Jaki jest cel?
2: Tak, nasz cel to zebranie 100 tysięcy złotych na leczenie, sprzęt rehabilitacyjny, ale także taki wózek sportowo-turystyczny dla tej 9-letniej wspaniałej dziewczynki, która cierpi na chorobę genetyczną, ale także na padaczkę lekooporną. 100 tysięcy do zebrania na ten moment na skarbonce, na głównej skarbonce ona się pomaga. Mamy ponad 30 tysięcy złotych, także serdecznie
1: 31,200, właśnie zerkam.
2: Tak. Także mamy też ze sobą puszki. Mamy nadzieję, że tutaj w nadmorskich miejscowościach otworzymy też serca turystów i dorzucą się do naszej akcji. No bo myślę, że taki widok 9 osób, 9 chłopaków na składakach z przyczepkami będzie wzbudzał zainteresowanie.
1: Zwłaszcza, że jedziecie na takich rowerach właśnie. Przypomnij jeszcze proszę na koniec słuchaczom, że oprócz tego, że do puszek przy różnych okazjach można przecież wylicytować także ciekawe rzeczy.
2: Tak, będą licytacje i tutaj już od razu mogę powiedzieć wszystkim słuchaczom Radia Centrum, że będzie także możliwość wylicytowania, odwiedzenia siedziby Radia Centrum, wizyty w studio, także zachęcamy do obserwowania profilu Wigry Składaki Dobre Chłopaki na Facebooku, ponieważ tam będą odbywały się wszystkie licytacje, będzie też możliwość zwiedzania ratusza, starostwa powiatowego, licytacje ciekawych płyt, licytacje koszulek, różnych gadżetów, także to wszystko ma na celu pomóc zebrać jak największą kwotę dla Zoi.
1: Trzymamy mocno kciuki. No to jeszcze wymień chłopaków z imienia, żebyśmy wiedzieli, kto dokładnie z tobą jedzie.
2: Tak, jest razem ze mną. Jest Piotrek, Kamil, Konrad, Łukasz, Paweł, Mikołaj. Pan Paweł i Mariusz. I jeszcze Dawid, zwany Szwagrem. To jest nasza dziewiątka, która już za chwilę będzie startować w stronę Krynicy Morskiej.
1: No to ogromne pozdrowienia dla was. Trzymam mocno kciuki i za pogodę, i za dobrych ludzi wokół, i za parę w nogach, no i żeby rowery wytrwały całą trasę bez żadnych kłopotów. Trzymajcie się ciepło i powodzenia.
2: Bardzo pozdrawiamy Kalisz i okolice.
1: Pa, trzymajcie się.
2: Pa.
0: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: To jeszcze wam szybko przypomnę, że w kwestiach pomagania w Igry Składaki Dobre Chłopaki również informacje znajdziecie u nas na rc.fm, ale szukajcie w mediach społecznościowych, tam również jest link do wpłat, się pomaga, zbieramy na małą Zoję Drela, a panowie ruszają już za moment dosłownie pięknym szlakiem wzdłuż Morza Bałtyckiego i trzymamy za nich mocno kciuki, niespełna tydzień, parę w nogach oczywiście życzymy, mam nadzieję, że też będziecie śledzić ich media społecznościowe.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Kolejne ostrzeżenia przed upałem w najbliższych wiadomościach. No i Lewandowski, kibice się doczekali. Strzela w amerykańskiej lidze. Szczegóły o 9:00.
2: Reklama.
3: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19:30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19:30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Przyjemny, nieco rzeźki dla niektórych poranek, ale ze słońcem jeszcze. Na moim radiowym termometrze 18,5, dziś maksymalnie tak do 25. Ponoć w godzinach popołudniowych jakieś niewielkie ostrzeżenie przed burzami i opadami deszczu w części naszego regionu. Do tego wiatr z północy wiejący słabo, na barometrach mamy 1021 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 9:00. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Prokuratorzy znów w miejscu, gdzie trafiła rosyjska rakieta. Wiemy, czego szukali. Kolejne ostrzeżenia przed upałem, miejscami najwyższe, trzeciego stopnia. Kibice się doczekali. Robert Lewandowski strzela w amerykańskiej lidze. Michał Pierzchoła. Prokuratorzy wrócili do Tarnawy Kolonii w Lubelskiem, gdzie w czwartek nad ranem spadła i wybuchła rosyjska rakieta. Ponownie przeszukiwali teren, mówi prokurator Marcin Kozak.
4: Jako że wedle katalogu i wedle charakterystyki tego obiektu powinien być jeszcze element jeden, który powinniśmy oczekiwać, że znajduje się w leju albo w bezpośrednim sąsiedztwie tego leja, stąd te nasze powtórne czynności.
3: Fragment rakiety udało się odnaleźć. Wiadomo już także, że w Tarnawie Kolonii spadła rakieta, w której znajdowały się znaczne ilości materiału wybuchowego. Wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podał, że w czwartek jeden pocisk wtargnął w polską przestrzeń powietrzną, a drugi był tego bliski, ale zawrócił przed granicą. Południowo-wschodnia Polska z ostrzeżeniami przed upałem. W części Małopolski i Podkarpacia są to alerty najwyższe trzeciego stopnia. Obowiązują aż do środy. W tym czasie można spodziewać się temperatury do 37 stopni. W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego mieszkańcy stolicy przy wsparciu profesjonalnych muzyków śpiewali wieczorem powstańcze pieśni. Wcześniej w stolicy o 17, a więc o godzinie W, zawyły syreny. Miasto w hołdzie powstańcom zatrzymało się na chwilę. Stały samochody, tramwaje, autobusy oraz piesi. Odpalano biało-czerwone race. Rozbrzmiewały też okrzyki.
5: Bez nich nie bylibyśmy dzisiaj wolną Polską. Przelewali swoją krew za nasz kraj. Niewiele ich zostało, więc naprawdę trzeba o nich pamiętać.
3: Wiele osób miało ze sobą biało-czerwone flagi z symbolem Polski walczącej, który pojawił się również na niebie. Powstanie trwało 63 dni. Zginęło w nim 18 tysięcy powstańców i około 180 tysięcy cywilów. W końcu są premierowe gole. Roberta Lewandowskiego zdobył 2, a jego zespół Chicago Fire pokonał Charlotte FC 2-1 we wczorajszym meczu amerykańskim ligi. To był trzeci występ Polaka w nowym klubie, ale jak wspominałem, pierwsze trafienia. Hej, za coś nazywa się go Robert Lewandowski, podsumował klub Polaka w serwisie X.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No proszę, jaka zabawa słowem, Lewandowski. No to tak, jakbyście mieli jakieś inne jeszcze pomysły, to wiecie, gdzie dzwonić. Dajcie znać. Mój pomysł jest taki, żeby niedzielę rozkręcić wam muzycznie, zwłaszcza dla tych, którzy w pracy, tych, którzy nie śpią, tych, którzy w trasie właśnie. Więc to zamierzam zrobić. Jeszcze dam wam znać, jakie mamy dzisiaj święta. W kalendarzu 2 sierpnia, więc rozpoczął nam się kolejny letni miesiąc. I dzisiaj mamy, uwaga, dzień kolorowanek, jakby ktoś miał ochotę, a ponoć dla dorosłych też to jest dobry plan, bo można się nieco odstresować. Międzynarodowy Tydzień Psa Asystującego, Dzień Sióstr mamy także dzisiaj, no to moja to pewnie jeszcze śpi, ale pozdrawiam Magdalena, a co tam, niech ma. No i jeszcze na koniec, i żeby nie było, to święta dość nietypowe na dzisiaj w tym kalendarzu, który mam przed oczami otwarte, więc ja tylko cytuję. Dzień Orgazmu również przypada na ten dzień.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
0: Reklama.

0: śpiewa, że on burning, burning. No, powiem wam, że niektórzy tak będą się trochę spalać, bo znów wrócą te temperatury nieco gorętsze, ale spokojnie, już nie będzie powyżej 40. Powyżej 30 za to już jak najbardziej od jutra. Ponoć tydzień ma nam się rozpocząć właśnie z takimi temperaturami. W poniedziałek 31, wtorek 33 i środa 35, być może nawet więcej. No i znów gdzieś tam w godzinach późnych, wieczornych i w czwartek kolejne opady deszczu. No oczywiście zazwyczaj zerkamy tak na 1-2 dni do przodu, może 3, co by wam nie wróżyć z fusu, bo jak widać może być różnie. Sierpień ponoć będzie nieco przyjemniejszy, chociaż gdzieniegdzie również w połowie miesiąca może być burzowy, no ale w kwestiach tych najwyższych temperatur, tych powyżej 40, no to już absolutnie nie. Jeżeli ktoś lubi się tak smażyć, to coś czuję, że te dni 1 sierpnia będą jednymi z ostatnich, w których będzie jeszcze tak naprawdę gorąco. Później temperatura zelżeje, no już utrzymywać się będzie w okolicach 25 stopni. Ale jak doskonale wiecie, różnie bywa z pogodą, ona potrafi zaskoczyć, jak kobieta, jak to niektórzy mawiają. Więc niech nas zaskakuje, ale tylko w taki pozytywny sposób. No chyba, że szukacie pogody gdzieś w innych krajach, gdzie jest, jak to ładnie mawiają, gwarantowana. No to wtedy można się już zdecydowanie usmażyć nieco mocniej.
1: Muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogato all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 22 minuty po godzinę 9. Już za chwilę pierwsze dziś wiadomości z południowej Wielkopolski. No i właśnie sprawdzimy, jak w południowej Wielkopolsce wygląda sytuacja po przejściu ulewnych deszczy, burz, silnych wiatrach i gradzie. Szczegóły w wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o godzinie 9.30. A już teraz Madonna, Who's That Girl?

0: Zbliża się godzina 9:30, czas na pierwsze dziś wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zacznijmy od podsumowania strat po przejściu frontu nad południową Wielkopolską. Zachęcimy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym poświęconym wsi, a na koniec powiemy o srebrze wybieganym w Gdańsku przez Dawida Borowskiego.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zerwane dachy, także na budynkach mieszkalnych, powalone drzewa, uszkodzone linie energetyczne. Tak wygląda południowa Wielkopolska po przejściu ulewnych deszczy, którym towarzyszyły burze, silne porywy wiatru, a lokalnie także grad. Najwięcej szkód sobotnie żywioły wyrządziły w powiecie pleszewskim. Tam strażacy interweniowali 40 razy.
3: Głównie na gminie Dobrzyca, Pleszew i Gołchów. Są to zdarzenia związane przede wszystkim z usuwaniem połamanych drzew i konarów, a także odnotowaliśmy zerwane dachy z budynków mieszkalnych i gospodarczych. Wymagają remontu, aczkolwiek są zdolne do zamieszkania. Można w nich zamieszkać. Mieszkańcy mogą wrócić. Pracuje 28 zastępów plus minus 140 ratowników. Dawno takich nie było. Ostatnio bodajże w 2022.
2: Powiedział Radiu Centrum brygadier Waldemar Barański z PSP w Pleszewie. Usuwanie skutków frontu, który przeszedł nad Wielkopolską, potrwa jeszcze kilka godzin. Przede wszystkim dotyczy to połamanych drzew oraz uszkodzonych linii energetycznych. Z informacji przekazanych przez dyżurnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu strażacy interweniowali w całej Wielkopolsce ponad 140 razy. Powyżej 10 zdarzeń było w powiatach kaliskim 19, krotoszyńskim 16, ostrowskim 14 oraz konińskim 12.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Do 29 sierpnia można nadsyłać pracę w ramach konkursu fotograficznego PSWPR w obiektywie Wieś wczoraj i dziś i jutro. Celem konkursu jest przybliżenie efektów realizacji planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027, który jest realizowany z funduszy Unii Europejskiej.
4: W ten sposób chcemy zachęcić wszystkich tych, którzy w sposób szczególny interesują się fotografią, ale również wsią, obszarami wiejskimi, by w tym konkursie wziąć udział. Są oczywiście bardzo atrakcyjne nagrody. Warto zapoznać się z zasadami konkursu, ale również w ten sposób obcować z naturą, bo ten konkurs, tak jak powiedziałem, związany jest z obszarami wiejskimi, ze zmianami, które na tych obszarach zachodzą, również dzięki środkom z Unii Europejskiej.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, a każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno zdjęcie w każdej kategorii. Przesłane prace w formie elektronicznej zostaną ocenione przez jury konkursu, które zostanie powołane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Wyłonieni zostaną laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. Przed tygodniem został wicemistrzem Polski w biegu na 5000 metrów podczas 102 PZLA Mistrzostw Polski w Białymstoku, a w sobotę znów zdobył srebrny medal, tym razem w Mistrzostwach Polski w biegu na 10 km ulicami Gdańska. Mowa o Dawidzie Borowskim z klubu sportowego Stal w sukcesach. O sukcesach w Mistrzostwach Polski Mastersów wyskakała także Ewa Rosiak.
5: 10-kilometrową trasę wiodącą ulicami Gdańska najszybciej pokonał Marcin Biskup z Zawiszy Bydgoszcz, który finiszował z czasem 29 minut i 45 sekund. Wyprzedził on o 8 sekund drugiego na mecie Dawida Borowskiego z klubu sportowego Stal Ela Ostrów. Mam srebrny medal, ale nie jestem zadowolony, powiedział Radiu Centrum wicemistrz Polski Dawid Borowski. Trzeci finiszował Gabriel Kuropatwa z Niepołomic, który przebiegł 5 sekund za zawodnikiem Stali Ostrów. Dawid Borowski potwierdził, że jest niesamowicie wszechstronnym biegaczem i ma w kolekcji medale Mistrzostw Polski, zarówno w biegach na hali, na otwartym stadionie, przełajach,

0: 15 minut, a właściwie to 14 już do godziny 10. Są tacy, którzy już zajadają śniadanie. Smacznego wam życzę, aromatyczna kawa. No to bardzo proszę, w tych okolicznościach możecie również pomyśleć o tych, którzy dzisiaj świętują. Warto do nich zadzwonić, złożyć życzenia. Może jakiś sąsiad albo sąsiadka właśnie też tak mają na imię. No dobrze, no to sprawdźmy, kto ma imieniny dzisiaj. Gustaw i Karina. Do tego Alfreda, Eliasz, Eusebiusz, Rutyliusz, Świętosław i Teodota. Piękne imiona. Życzę wam oczywiście wszystkiego, co najlepsze, spełnienia marzeń, no i niech się wam darzy i pogoda tak niech będzie, no ale przede wszystkim ta pogoda ducha. Pamiętajcie, żeby złożyć im życzenia.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.
0: Ode mnie upominek muzyczny. Atomic Kitten i You Are.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Przyjemny wakacyjny czas. Dla niektórych niekoniecznie cały czas są apele ratowników do turystów w Tatrach o zachowanie ostrożności. O tym i nie tylko w najbliższych wiadomościach, które już o godzinie 10.00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: No jest dużo słońca i błękitne niebo i na razie temperatura na wysokości takich prawie już 20 stopni. Dziś się w południowej Wielkopolsce maksymalnie do 25. W godzinach popołudniowych synoptycy dają znać, że może miejscami gdzieniegdzie popadać, ale zobaczymy, czy to w ogóle do nas przyjdzie. Wiatr z północy wieje słabo, 9 km na godzinę na barometrach 1021 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 10. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Podczas burz silny wiatr powalił wiele drzew, część mieszkańców bez prądu. Wypadki w Tatrach, ratownicy apelują do turystów o zachowanie ostrożności. Co wkurza kierowców w nowych samochodach? Za chwilę szczegóły sondażu. Michał Pierzchała. Jest mnóstwo interwencji straży pożarnej w związku z burzami. Na Śląsku to było 160 wyjazdów wczoraj i w nocy. Silny wiatr powalił wiele drzew, niektórych mieszkańców pozbawił dostaw prądu. Wszystkie awarie mają zostać na Śląsku usunięte dzisiaj do południa. Kilkadziesiąt razy interweniowali strażacy na zachodnim Pomorzu, mówi rzecznik straży w Szczecinie, Dariusz Szacht.
4: Działania dotyczyły przede wszystkim usuwania połamanych gałęzi i drzew oraz wypompowywania wody z zalanych posesji. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło ze Szczecina i powiatu polickiego. Na szczęście nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych ani zdarzeń o szczególnym charakterze.
3: Dzisiaj już bez ostrzeżeń przed burzami, są za to alerty przed upałem dla południowo-wschodniej Polski. Tragiczna sobota w Tatrach. Wczoraj zginęły tam dwie osoby. Do śmiertelnych wypadków doszło na Orlej Perci i na Mięguszowieckim Szczycie. Tutaj taternik odpadł od ściany, zginął, chociaż miał asekurację. Był związany liną z partnerem, mówi ratownik TOPR Łukasz Duda.
5: Się zabezpieczał, ale to zabezpieczenie nie zadziałało dokładnie tak, jak się pewnie tego spodziewał, dlatego ten lot był taki długi, no i doznał śmiertelnych obrażeń.
3: Druga tragedia rozegrała się na szlaku turystycznym w rejonie Granatów. Turysta wędrujący samotnie prawdopodobnie poślizgnął się albo stracił równowagę, spadł kilkadziesiąt metrów i zginął na miejscu. Na tatrzańskich szlakach jest duży ruch. Toprowcy apelują do turystów o zachowanie ostrożności, szczególnie tam, gdzie są zamontowane drabinki i łańcuchy. 57% ankietowanych kierowców obawia się, że duża ilość systemów elektronicznych w samochodach może prowadzić do kosztownych awarii, wynika z badania Za kierownicą innowacji. Na drugim miejscu w sondażu pojawiło się cyberbezpieczeństwo, czyli na przykład ryzyko przejęcia kontroli nad autem przez hakera. Prawie 1/4 badanych uważa natomiast, że nowoczesne systemy powodują utratę przyjemności z klasycznego prowadzenia auta. Respondenci byli też pytani o to, co ich najbardziej irytuje w nowych samochodach. Najczęściej wskazywali na konieczność opłacania abonamentu za odblokowanie niektórych funkcji pojazdu, a także system start-stop. Wielu osobom nie podoba się też brak fizycznych przycisków i konieczność obsługi podstawowych funkcji wyłącznie przez ekran dotykowy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No i się okazuje, że stare to dobre, prawda? Tam nie ma za dużo bajerów, nie trzeba się uczyć na nowo. No cóż, no taka kolej rzeczy z telefonami też tak było, przypominam tak delikatnie. Nie ma się co denerwować, trzeba pewnie nieco więcej czasu poświęcić na naukę. 3 minuty po 10, ale spokojnie, do nauki żadnej nie wchodzimy. Mamy niedzielę i to poranek, i to wczesny. Więc jedyne co, to mogę was poprosić, żebyście zrobili trochę głośniej.

0: Reklama.
1: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerschua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
0: Reklama.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Co prawda pogodowo nie będzie już powyżej 40, przynajmniej nie w naszym regionie i pewnie w kraju też już nie, bo sierpień już nam będzie się powoli wychładzał. Ale jakby wśród was były osoby, które no nie cierpią upałów i dla nich 25 to już jest za dużo, to bardzo proszę, mam nadzieję dla was, która płynie, być może przepłynie do nas z Japonii, bo Japonia właśnie testuje, uwaga, lodówki dla ludzi. Mają one właśnie w upałach pomagać. Tam w wielu miastach rzeczywiście latem temperatury przekraczają 30 stopni. No jak w mieście, no to wiadomo, że już nieco gorzej. I pojawiły się kabiny chłodzące, określane jako lodówki dla ludzi właśnie. Urządzenia mają w kilka minut obniżać temperaturę ciała i wspierać mieszkańców oraz pracowników narażonych na skrajne upały. Więc człowiek przebywający w środku może odczuć wyraźne obniżenie temperatury ciała po około 5 do 10 minut. Wewnątrz panuje takie skromne 15 stopni. Po wejściu uruchamia się dodatkowy nawiew, strumień powietrza o temperaturze 5 stopni kieruje się na głowę, plecy, ramiona. Według producentów mniej więcej 10 minut to taka sesja, która ma wystarczyć, by ograniczyć objawy przegrzania. No ale jakby ktoś zmarzł, no to z kolei będzie musiał wyskoczyć, no i taka temperatura, gdzie na zewnątrz ogromna różnica. No nie wiem, jak sobie poradzicie. Na razie ponoć jest to w fazie testowej i ponoć w dobrym kierunku zmierzają, tym chłodnym. Więc jeżeli narzekacie na upały, jeżeli nie lubicie wysokich temperatur, to można stosować właśnie takie tematy. Tylko nie wiem, czy wasze lodówki dają radę.
2: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: mnie.
1: Reklama.
2: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
1: Reklama.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Na zegarze już 20 minut po godzinie 10, więc wielkimi krokami zbliżają się kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski, o czym tym razem od Agnieszki Walczak.
5: Powiemy o dożynkach w powiecie kaliskim, bo już znany jest terminarz święta plonów w każdej z gmin oraz tych dożynek powiatowo-gminnych, więc podpowiemy, gdzie w najbliższym czasie, bo to jest zawsze sierpień i wrzesień, w powiecie kaliskim będą odbywać się właśnie te uroczystości.
4: 10:30 szczegóły.

0: Na zegarze już minęła 10:30. Czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od dożynek. W powiecie kaliskim pierwsze odbędą się w gminie Żegocin. Będzie apel policji do kierowców, a na koniec powiemy o Mistrzu Polski z Liskowa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zaczynają się dożynki. Czas tradycyjnych podziękowań za tegoroczne żniwa i zbiory w powiecie kaliskim. Na Świętoplonów jako pierwsza zaprosi gmina Żelazków. Świętoplonów w tej gminie odbędzie się 14 sierpnia. Rozpocznie się o 15:30, a koncert główny zaplanowano na 21. W kolejnych gminach powiatu kaliskiego dożynki będą odbywać się w kolejne weekendy, aż do 6 września, kiedy to w gminie Blizanów odbędą się dożynki powiatowo-gminne w Rychnowie. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, a daty dożynek w każdej z gmin znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Wakacje na półmetku, a niestety policjanci z południowej Wielkopolski mają masę pracy w związku z licznymi zdarzeniami drogowymi, do których dochodzi w regionie. Policjanci przypominają, że to od nas, użytkowników dróg, zależy w głównej mierze bezpieczeństwo.
3: Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i odpowiedzialność. Przed każdą podróżą warto ocenić swój stan psychofizyczny. Zmęczenie, pośpiech czy chwila nieuwagi mogą doprowadzić do tragedii. Bezwzględnie pamiętajmy również o jednej z najważniejszych zasad. Nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po spożyciu alkoholu. Nawet niewielka ilość alkoholu wpływa na czas reakcji, ocenę sytuacji i zdolność podejmowania właściwych decyzji. Jedną z głównych przyczyn najpoważniejszych wypadków nadal pozostaje nadmierna prędkość. Dostosowanie jej do obowiązujących ograniczeń, warunków atmosferycznych oraz natężenia ruchu znacząco zwiększa szanse na bezpieczne dotarcie do celu. Warto pamiętać, że kilka minut zaoszczędzonych podczas jazdy nie jest warte ludzkiego życia.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka prasowa ostrowskiej policji. Na policyjnej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym wakacje 2026 codziennie pojawiają się nowe wpisy. Niestety nie brakuje również takich z południa Wielkopolski. Tomasz Grzelak ponownie mistrzem Polski petanga. Zawodnik ten z Liskowiak tytuł wywalczył w czasie indywidualnych mistrzostw Polski w Lesznie. Zdobycie mistrzowskiego tytułu w rywalizacji singlistów jest potwierdzeniem jego doskonałego przygotowania, ogromnego doświadczenia oraz wysokich umiejętności, które od lat prezentuje na krajowych i międzynarodowych arenach, informuje gmina Lisków. Zawodnik Towarzystwa Sportowego Liskowiak regularnie bierze udział w zmaganiach krajowych i międzynarodowych, startuje w konkurencjach indywidualnych oraz w parach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut pozostało do godziny 11. Wracamy do muzyki na 106.4. Tina Turner z klasykiem, jednym ze swoich wielu. What's Love Got to Do With It?

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
0: Reklama.

No to zabieramy się za tematy imprezowe. Co prawda do Oktoberfestu jeszcze trochę, ale już oczywiście te kwestie związane z organizacją trwają i to prawie pewnie cały rok, zwłaszcza przy tak dużych imprezach. No i bardzo proszę, zawsze problem jest z tematem dużej liczby ludzi. Czyli może być się już niebezpiecznie, zwłaszcza jak oni tam sobie poprzychylają te ciężkie kufle z tą zupą chmielową, no to bywa różnie. No i proszę, szefostwo Oktoberfestu zapowiedziało, że będą lepiej się przykładać do kontroli liczby ludzi właśnie biorących udział w tym wydarzeniu. Ma to zapobiec powtórce z zeszłego roku, kiedy stłoczenie wywołało wręcz panikę organizatorów. Mają wspomóc specjalne kamery, uwaga, wyposażone w oprogramowanie AI. No, czyli będzie się działo. Tradycyjnie to drugi dzień jest tym dniem z największą frekwencją. Nawet na festiwalu pojawiło się około 300 tysięcy osób, co zmusiło organizatorów do pierwszego w historii zamknięcia terenu festynu. No jakże tak można? To wszystko wywołało panikę, sami organizatorzy byli szeroko krytykowani, no więc poprawa idzie, tak zapowiedziało szefostwo. Specjalna jednostka będzie koordynacyjna, która będzie odpowiedzialna za wszystkie te tematy, no i ludzkie wysiłki mają wspierać właśnie kamery wyposażone w sztuczną inteligencję, która będzie kontrolować liczbę ludzi na Oktoberfeście i identyfikować miejsca zbyt dużego tłoku. Ja wiem, że wam od razu do głowy przychodzą różne filmy science fiction, ale spokojnie, to na razie będą nie żadne roboty, tylko kamerki wspomagające, więc na luzie. Radio.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: O królach w najbliższych wiadomościach. Tym królu strzelców, którego już doskonale znacie, zdąc już zdobywa swoje pierwsze gole w barwach Chicago Fire, czyli Robert Lewandowski, ale także o królu Maroka, który, uwaga, zakumplował się z Donaldem Trumpem. Tam już wiele miejsc nazwanych jego imieniem. Szczegóły w wiadomościach o godzinie 11, ale teraz dla was przemiły kawałek.

0: Sai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722. Reklama.
2: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej pogodzie dzisiaj trochę słońca i trochę chmur i temperatura na wysokości 25 stopni, tyle maksymalnie. W części południowej Wielkopolskie wiatr z północy wieje teraz słabo, 9 km na godzinę na barometrach 1022 hektopaskale. Biometr na razie jest neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 11. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Sąsiad sąsiadowi sąsiadem. To hasło Pikiet. Ruszają w kilku miastach. Ostrzeżenia przed upałami dla południa Polski. Możliwe burze w Zakopanem. Pierwsze dwa gole Lewandowskiego w amerykańskiej lidze. Posłuchajcie, jak je skomentował. Michał Pieszkała. W Warszawie pod kolumną Zygmunta, w Poznaniu na Placu Wolności, w Łodzi w Pasażu Schillera, a w Słupsku pod pomnikiem Sienkiewicza w samopołudnie zbiorą się uczestnicy pikiet pod hasłem Sąsiad sąsiadowi sąsiadem. Chcą w ten sposób powiedzieć nie nienawiści i manipulacjom, które mają podzielić Polaków i Ukraińców. Tomasz Pęska.
4: Organizatorzy pikiet zachęcają do tego, by promować dobre sąsiedztwo i stawić czoła sztucznie podsycanej nienawiści, bo jak tłumaczą, sąsiadów się nie wybiera, ale można wybrać, jak ich traktować. Od tego zależy, jak oni traktują nas. To wybór pomiędzy wysysaniem z siebie sił albo dodawaniem ich sobie nawzajem. Dziś pikiety odbędą się w Warszawie, w Poznaniu, w Łodzi i w Słupsku. Wcześniej podobne manifestacje solidarności z Ukraińcami miały miejsce m.in. w Gdańsku, w Toruniu i we Wrocławiu. Start dziś o 12, a organizatorzy, odnosząc się do kultowej polskiej komedii, zachęcają: można się różnić, można się kargulić, można się pawlaczyć, byle się nie putinić.
3: Ostrzeżenia przed upałami dla południa Polski wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z kolei Tatry objęte są ostrzeżeniem przed burzami. Lokalnie może padać grad i wiać silny wiatr. Alert obowiązuje od 14 do 21. Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w pożarze altany na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w Gdańsku. Straż została wezwana wieczorem przed godziną 23. Nie wiadomo na razie, co wywołało pożar. Robert Lewandowski zdobył dwa gole, swoje pierwsze w barwach Chicago Fire, a jego zespół pokonał Charlotte FC 2-1 we wczorajszym meczu amerykańskiej ligi. Ważne było to, aby zyskać pewność siebie na następne mecze, skomentował Polak po spotkaniu. Mówił też, że za każdym razem, gdy trafia do nowego klubu, czeka na pierwszego gola. Zdaniem Lewandowskiego to ułatwia kolejny krok zarówno drużynie, jak i jemu. Jest już lotnisko, bulwar, park, a teraz także autostrada nazwana imieniem prezydenta USA Donalda Trumpa i to wcale nie w Stanach Zjednoczonych, ale w Maroku. Król Maroka dostał już nawet odpowiedź od Trumpa. Amerykański przywódca napisał, że to ogromny zaszczyt i że nie może doczekać się, aby pewnego dnia przejechać całą tę wspaniałą autostradę.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No i ładne rzeczy się dzieją. No dobrze, takie wakacje w Maroku, czemu by nie? Co do was i do waszych wakacji, mam nadzieję, że udane. Jeżeli jesteście po urlopach, no cóż, no to mam nadzieję, że i mimo wszystko uda się znaleźć trochę czasu tylko i wyłącznie dla siebie, żebyście mogli jeszcze trochę poleniuchować. 3 minuty po godzinie 11:00 rozkręcamy niedzielę. Jeszcze jest weekend.

0: Co ty tutaj robisz? No to jest takie pytanie, które Księżyc może zadać pewnej rakiecie. Rakieta SpaceX, która ma Księżyc uderzyć. Astronomowie mówią o zawrotnej prędkości. Będzie to widowisko, jakiego dawno nie widzieliśmy. No ja nie wiem, czy to nazwać widowiskiem, no ale bardzo proszę. 5 sierpnia w powierzchnię srebrnego globu z ogromną prędkością uderzy potężny fragment rakiety Falcon 9 firmy SpaceX. Naukowcy z całego świata mobilizują siły, by zarejestrować ten moment na żywo. Więc będzie się działo. Czy będzie go można oglądać? No ponoć tak. Tak, ponoć gdzieś tam niektórzy organizują takie tematy. Do uderzenia ma dość około godziny 8:35 rano czasu polskiego. Badacze spodziewają się, że rakieta uderzy w okolicach krateru Einstein, co dla obserwatorów z Ziemi oznacza miejsce położone blisko krawędzi księżycowej tarczy. Ale jak mawiają niektórzy, no właśnie, będzie to krótki, trwający mniej niż sekundę błysk światła. I wracając do dobra, miłośnicy astronomii będą oglądać, ale są tacy, którzy też zwracają taką, myślę, dobrą uwagę w kierunku tych naszych kosmicznych śmieci, których już sporo w kosmosie, a teraz proszę, jak nie na Ziemi, to teraz na Księżycu. Mam nadzieję, że ktoś z tym zrobi w końcu porządek.
1: Radio na wakacje.
0: A tematów, na które można się gapić w niebo, będzie sporo, tych przyjemniejszych, o których na pewno jeszcze wam nieraz dam znać. 12 minut po 11:00.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: deszcz.
1: No na razie nie będzie padał deszcz i o tematach pogodowych na razie też nie będziemy mówić.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Ale za to o rowerowych, a macie do czynienia tutaj z super rowerzyską Agnieszka Walczak i o pewnej trasie, która już chyli się ku końcowi.
3: Tak, można sobie już planować wycieczkę trasą pieszo-rowerową, taką ścieżką pieszo-rowerową w Pleszewie, która powstaje wzdłuż torowiska. Oczywiście ona będzie odgrodzona od torów, żeby było bezpiecznie i budowa tego traktu jest na finiszu.
1: No, czyli można już rower smarować, czy to tam się robi z rowerami, możecie go szykować. A jeżeli nie na rowerze, to pieszo. Na szczegóły o tym i nie tylko już o 11.30.
2: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
4: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Reklama.
5: Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

0: Takie energetyczne granie na 106,4, ale idziemy w kierunku wiadomości. 11.30 minęła. W studiu Radia Centrum Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zajrzymy na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Pleszewskiego torowiska. Sprawdzimy, co robi w wakacje poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Kaliszu. Na koniec powiemy o intensywnej końcówce wakacji juniorów Aeroklubu Ostrowskiego.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W Pleszewie kończy się budowa nowej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż torów kolejowych. Blisko 700-metrowa trasa połączy ulicę Sienkiewicza z ulicą Samulskiego i już wkrótce będzie dostępna dla mieszkańców.
3: Prace rozpoczęły się w marcu, a dziś inwestycja jest na ostatniej prostej. Trwają końcowe nasadzenia drzew i krzewów oraz montaż ogrodzenia oddzielającego ścieżkę od torowiska. Pozostanie jeszcze wylanie nawierzchni. Wcześniej wykonano przepust na nerze, zamontowano oświetlenie, ławki i kosze na śmieci. Nowa trasa ma służyć nie tylko rowerzystom, to również wygodny skrót dla pieszych z południowej części miasta w kierunku ulic Piaski i Kaliskiej. Ścieżka połączy się z istniejącymi już trasami deptakiem na Nerze i dalej ścieżką biegnącą wzdłuż torów od Targowej do Lipowej, tworząc spójną sieć komunikacyjną i rekreacyjną. Docelowo pomiędzy torami a ścieżką powstać ma także droga dojazdowa do jednej z pleszewskich firm. To jednak będzie odrębna inwestycja. Koszt budowy ścieżki z przepustem sięga 2 700 000 zł. Miasto pozyskało na to zadanie dofinansowanie z funduszy unijnych. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Nie dla wszystkich dzieci wakacje oznaczają odpoczynek i nie dla wszystkich placówek przerwę w pracy. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Kaliszu pracuje cały rok, także latem.
4: Dla nich to jest bardzo intensywny czas pracy, ponieważ wydają orzeczenia, badają dzieci, przygotowują dokumentację właśnie do nowego roku szkolnego, więc dla poradni z reguły to jest dużo, dużo więcej pracy. Tym bardziej, że też wchodzą zmiany dotyczące właśnie zupełnie innego postępowania z dzieckiem, z trudnościami, z dzieckiem, z orzeczeniem, z opinią, więc w szkołach też i w poradni będzie więcej pracy.
2: Powiedziała Radiu Centrum Ewelina Dudek, naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Kaliszu. Uczniów z orzeczeniami każdego roku przybywa. Oznacza to, że mają oni prawo do indywidualnego programu nauczania, dodatkowych zajęć oraz dostosowania wymagań do ich potrzeb. Dwóch reprezentantów na 14. szybowcowych Mistrzostwach Świata Juniorów w Niemczech ma Aeroklub Ostrowski. Mowa o Julii Wałowskiej i Radosławie Nogalu, którzy rozpoczynają rywalizację o miano najlepszego szybowcowego pilota w kategorii juniorów w klasie klub. Karol Skorzyński, dyrektor Aeroklubu Ostrowskiego, powiedział Radiu Centrum, że jego reprezentantów czeka teraz bardzo pracowity okres startowy, bo z Mistrzostw Świata wracają prosto do Michałkowa na szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów z medalowymi nadziejami.
5: Tego sobie życzę. Wiadomo, to są nasi wychowankowie, niektórzy też moi, bo jakoś część pod taką opieką trenerską, powiedzmy, jest też u mnie, więc staramy się, żeby jakieś medale były. W międzyczasie jeszcze dwóch naszych reprezentantów, Julia Wałowska i Radosław Nogal, wybierają się na szybowcowe Mistrzostwa Świata Juniorów do Niemiec, do Allen. Te zawody zaczynają się zaraz tutaj z początkiem sierpnia, więc oni zabierają stąd szybowce, które latały na tych Mistrzostwach Europy, jadą do Niemiec i tam będą startować w Mistrzostwach Świata, a później zaraz potem wracają i taki maraton finałowy, wieńczący sezon, czyli udział w Mistrzostwach Polski.
2: Powiedział Radio Centrum Karol Skarżyński. 14. szybowcowe Mistrzostwa Świata Juniorów w Niemczech potrwają do 14 sierpnia. 5 dni później rozpocznie się rywalizacja w Michałkowie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut do 12.00.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
2: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Zetor, Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
0: Reklama.

0: Będzie się działo, będzie się działo, będzie w końcu można pokibicować i będzie komu kibicować. No ja wiem, że wy niektórzy lubicie naprawdę piłkę nożną i oczywiście fajnie, fajnie, tylko że oni tak nie zawsze się dostają tam, gdzie powinni i potem już nie ma komu kibicować. A tutaj jak najbardziej. Liga Narodów dzisiaj o godzinie 13:30 naszego czasu. No i będzie się działo naprawdę dużo przyjemnych rzeczy. Mecz Stany Zjednoczone-Polska w ramach właśnie finału Ligi Narodów. Transmisja telewizyjna będzie z tego spotkania i w telewizji i w internecie, więc będziecie mieć sporo miejsca, żeby pooglądać. Reprezentacja Polski zmierzy się ze Stanami i będzie faworytem do końcowego triumfu. Na koniec fazy zasadniczej biało-czerwoni rozbili Amerykanów 3-0 i to w Chicago. Albo Chicago, jak niektórzy mówią. Więc teraz też mocno kibicujemy. Coś czujesz, że tutaj też będzie triumf.
1: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Melanie C on the horizon, a na horyzoncie już wiadomości.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A w nich między innymi o tym, że nie wszędzie można się kąpać, gdzie czerwone flagi, o tym już o 12.
2: Reklama.
3: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
4: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz, Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Na razie bez żadnych opadów. Niebo lekko zachmurzone, ale z większymi przejaśnieniami. Na moim radiowym termometrze już 21 stopni. Dziś maksymalnie do 24,5. W naszym regionie wiatr z północy wieje słabo, 9 km na godzinę. Niewiele przyspieszy. Na barometrach 1022 hektopaskale. Ciśnienie na razie stabilne, a biometr neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 12. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Młody mężczyzna pędził po ulicy hulajnogą 80 km na godzinę. Nie wszędzie można się dzisiaj kąpać. Za chwilę o tym, gdzie są czerwone flagi. Tatrzański Park Narodowy zamyka popularny szlak. Nie będzie można nim przechodzić przez co najmniej 3 tygodnie. Michał Pieszkała. 80 km na godzinę z taką prędkością jechał 24-latek hulajnogą po ulicy w podłódzkim Żgowie. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli przez policjantów. Tłumaczył, że był świadomy prędkości, jaką uzyskał i przyznał, że dokonywał modyfikacji jednośladu. Dalej tłumaczyć się już będzie przed sądem. Zgodnie z prawem maksymalna prędkość hulajnogi może wynosić 20 km na godzinę, a po jezdni można nią jechać wyłącznie wtedy, gdy dopuszczalna prędkość na danym odcinku wynosi nie więcej niż 30 km. Na godzinę. Modyfikacja hulajnogi elektrycznej, między innymi obejmująca zdjęcie blokady prędkości, powoduje, że przestaje ona spełniać ustawową definicję tego pojazdu. Po upałach i burzach dziś w całym kraju ciepło i słonecznie. Termometry wskazują średnio 25 stopni. Mimo plażowej pogody na kilkudziesięciu kąpieliskach w kraju nie można się ochłodzić. Czerwona flaga powiewa między innymi na plaży Brzeźno w Gdańsku i na plaży w Darłowie. Zakaz obowiązuje także nad Jeziorkiem Czerniakowskim w Warszawie czy nad jeziorem Rusałka w Poznaniu. Mówi Marek Frąckowiak z WOPR-u. W rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem dodaje, że czerwone flagi nigdy nie są wywieszane z błahych powodów.
4: Silny wiatr, prądy wsteczne, wyładowanie atmosferyczne, skażenie chemiczne lub biologiczne wody. Dlatego warto się do tego stosować, bo to znaczy, że na danym akwenie to zagrożenie jednak jest realne.
5: Czym może się skończyć ignorowaniem jednak tych flag?
4: Jesteśmy tutaj nad jeziorem, gdzie jest obecnie zakaz ze względu na bakterie, które zostały wykryte w jeziorze. Tak? Może się to skończyć bardzo dużymi problemami gastrycznymi, a nawet pobytem w szpitalu.
3: Mapę czynnych i zamkniętych kąpielisk można sprawdzić na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Tatrzański Park Narodowy zamyka szlak na Wrota Chałubińskiego z powodu remontu. Trasa do Wrót prowadząca przez Dolinę za Mynichem jest w bardzo złym stanie technicznym. Prace mogą potrwać około 3 tygodni. Rozpoczynają się już jutro. Będą układane nowe murki oporowe i nowa nawierzchnia. Park apeluje do turystów o respektowanie zamknięcia szlaku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po godzinie 12. Już teraz wracamy do muzyki. Celine Dion, I'm Alive, Couple Cities i Wiktor Waligura w kolejce.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

No i to się dopiero nazywa rozkręcanie wczesnego popołudnia w rytmach rock'n'rolla. Zawsze dobrze. No dobrze, to teraz znów pogapimy się w niebo. Teraz będziemy patrzeć na te przyjemne rzeczy, o tym, że będą noce spadających gwiazd. Tak mówiąc oczywiście upraszczająco. No to jeszcze będzie się działo coś innego, coś też bardziej spektakularne. Przed Polakami jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych tego wieku. Całkowite zaćmienie Słońca, które przyciągnie uwagę milionów obserwatorów na całym świecie. No w Polsce nie będzie ono tak już idealnie widoczne, bo nie będzie całkowite, ale będzie i tak dużo widać. Już poniedziałek 2 sierpnia będzie 2027. No dobra, tutaj to całkowite, ale w tym roku jeszcze będzie się działo, więc jeżeli będziecie chcieli na wakacje gdzieś ruszyć, to bardzo proszę, można, zwłaszcza jeżeli ktoś będzie kierował się gdzieś w zimne miejsca, takie jak Islandia, nawet tam latem może być trochę chłodno. Później tym pasmem przejdzie przez Hiszpanię, część Majorki, no i dalej, więc loty już pewnie podrożały, ale w razie czego gapcie się w niebo, bo będzie można coś dostrzec. Największe pokrycie tarczy słonecznej będzie widoczne na południu, gdzie może wynieść nawet 40%, więc czekamy, będziemy obserwować, no i oczywiście te gwiazdy, które zaczną spadać tak w okolicach 12 sierpnia, chociaż już sierpnia się zaczęło, to i tak będzie bardzo przyjemnie, bo nie tak w ubiegłym roku, gdzie była pełnia i trochę ciężko było przy tym świetle księżyca jakoś to obserwować, to w tym roku przypadnie na nów, więc będzie ciemno i będzie naprawdę dużo widać.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.
2: Radio na wakacje.

0: Mała przerwa w muzyce, bo minęła godzina 12.30, więc czas na kolejne wiadomości z naszego regionu. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od ewakuacji zwierząt w budynku, w którym zawalił się strop, to w gminie Sośnie. Powiemy o rozpoczętych konsultacjach społecznych w gminie Nowe Skalmierzyce, a na koniec zaprosimy do Pleszewa na awangardową mieszankę muzyczną.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Najprawdopodobniej waga zboża była zbyt duża, co spowodowało zarwanie stropu budynku gospodarczego w jednej z miejscowości gminy Sośnie w powiecie ostrowskim. Informację o zdarzeniu w Cieszynie dyżurny PSP w Ostrowie Wielkopolskim otrzymał w piątek po południu. Na górnej kondygnacji budynku składowano zboża, a na dole przebywało 10 sztuk bydła. Z powodu zarwania się stropu pod ciężarem zboża zwierzęta musiały być ewakuowane, ale żadnemu nic się nie stało, poinformował Radio Centrum dyżurny PSP w Ostrowie Wielkopolskim. W akcji ratunkowej brało udział 5 zastępów PSP i OSP, w sumie 23 strażaków. Straty wstępnie oszacowano na 30 tysięcy złotych.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ogólnego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Konsultacje potrwają do 28 sierpnia.
3: Konsultacje rozpoczęły się 30 lipca. Przez cały okres ich trwania uwagi można składać za pomocą formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, jak również w Biurze Podawczym oraz Referacie Geodezji Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu w Nowych Skalmierzycach. Ponadto 12 sierpnia w godzinach od 17 do 18.30 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce odbędzie się dyżur projektanta, który będzie odpowiadał na pytania mieszkańców. Dodatkowy dyżur telefoniczny projektanta zaplanowany jest na 17 sierpnia w godzinach od 15 do 17. W ramach konsultacji samorząd zaplanował również spotkanie otwarte, które odbędzie się 13 sierpnia o 17 w sali wiejskiej w Skalmierzycach przy ulicy Dąbkowej 20A. Z projektem planu ogólnego zapoznać się można za pośrednictwem przeglądarki danych planistycznych udostępnionej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a także na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Skalmierzyckiego Urzędu. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Dean Bowman, nowojorski muzyk opisywany jako wokalista jazzowy z duszą rockmana, wystąpi z koncertem w ramach cyklu Muzyczna Strefa na rynku w Pleszewie. To uznany artysta w awangardowy sposób łączący rock, funky, gospel, blues i jazz, a jego koncerty to mieszanka energii, emocjonalności i patetyczności. Na scenie wystąpi wraz z zespołem, który tworzą muzycy z Włoch i Polski. Ten niezwykły koncert dziś o 18 na rynku w Pleszewie. Wstęp wolny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

Jak to pamięta ten boys band Cisze, This Goodbye Is Not Forever, album Kids in America, to lata 90, oczywiście 1998 rok. A propos takich przyjemnych tematów, mam dla was jeszcze jeden. Pewien 18-latek, który składał sobie origami, no i bardzo proszę, wygrał $100,000 za program, który pozwoli przewidywać, w jaki sposób mogą składać się złożone konstrukcje przypominające origami właśnie. Młody Japończyk połączył zainteresowanie tradycyjną sztuką składania papieru, zaawansowaną matematyką, programowaniem. Jego rozwiązanie może w przyszłości pomóc projektować m.in. rozkładane elementy satelitów, urządzenia medyczne oraz przenośne schronienia dla osób poszkodowanych w katastrofach. Ma chłopak fajny talent. Radio na wakacje.

0: Halli, halli, day, Bonnie M. Oni potrafią rozkręcić każde wakacje.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Już wkrótce kolejne wiadomości z kraju ze świata. W nich wracamy do tematów sportowych, czyli naszych siatkarzy i finału Ligi Narodów. Szczegóły o 13.00.

0: Reklama.
1: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
2: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Dzisiaj maksymalnie w południowej Wielkopolsce w okolicach 25 stopni. Na moim radiowym termometrze już prawie 21,5. Wiatr z północy słaby, 9 km na godzinę i nie przyspieszy. Może być jeszcze więcej słońca, już nie ma żadnych alertów burzowych. Jeżeli chodzi o ciśnienie, to jest na razie stabilne, a biomat neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 13. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Pacjenci w ramach NFZ-u mogą się umawiać do kolejnych specjalistów przez internet. Strażacy walczą z pożarami w kilku regionach Grecji, w tym w pobliżu Aten. Nasi siatkarze w obronie tytułu, niebawem finał Ligi Narodów i mecz ze Stanami Zjednoczonymi. Michał Pieszkała. Do kolejnych specjalistów w publicznych przychodniach zapiszemy się online w ramach centralnej e-rejestracji, mówi szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
4: Między innymi do nefrologa, endokrynologa czy do specjalisty chorób zakaźnych.
3: Także do chirurga naczyniowego, hepatologa, immunologa, neonatologa i pulmonologa. Taka możliwość działa to wczoraj. Wcześniej, przypomnę, można było zapisywać się na pierwsze wizyty do kardiologów oraz na mammografię i test HPV. To oczywiście dalej funkcjonuje. Zapisywać można się przez internetowe konto pacjenta albo aplikację Moje IKP. Ministra zdrowia zapewnia, że centralna e-rejestracja
4: do końca 2027 roku obejmie aż 40 specjalizacji i będzie standardem w systemie ochrony zdrowia.
3: To przyspieszenie, bo pierwotny plan zakładał, że tak będzie 2 lata później. Policja zatrzymała 18-letniego mężczyznę, który wieczorem na wrocławskim osiedlu Muchobór ciężko ranił nożem 30-letnią kobietę. Do ataku doszło w klatce schodowej bloku mieszkalnego. Kobieta w stanie zagrażającym życiu przebywa w szpitalu. Grecka policja ewakuuje mieszkańców i zwierzęta z terenów najbardziej zagrożonych pożarami lasów, to m.in. okolice Aten. Premier Grecji przekonuje, że sytuacja jest niezwykle trudna. Wcześniej polskie MSZ ostrzegło o przebywających albo udających się do Grecji przed pożarami, które mają miejsce m.in. na wyspach Kreta, Paros i Lesbos. Pożary dotykają jednak nie tylko Grecję, ale również Hiszpanię. Tam poleciała wczoraj pierwsza 35-osobowa grupa polskich strażaków.
5: To będą 3 zmiany po 35 ratowników w okresach 10-dniowych. Dzięki temu osiągniemy tutaj dużą świeżość tych ratowników. Dzięki temu ich efektywność oraz jakość pracy na miejscu zdecydowanie wzrośnie.
3: Mówi komendant główny Wojciech Kruczek. Polscy strażacy pozostaną w Hiszpanii do końca sierpnia. Siatkarze Słowenii pokonali Japonię 3-1 i po raz pierwszy zajęli 3. miejsce w Lidze Narodów. To już za nami, bo teraz czekamy na to, co zacznie się dziać za pół godziny. To finał i mecz Polska-USA.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No jak to brzmi dobrze, że Polska w finale, że w ogóle oni gdzieś są, tak, siatkarze, i będziemy im mocno, mocno kibicować, trzymać kciuki. Mam nadzieję, że wy również o tej porze znajdziecie na to czas, bo będzie można i w telewizji, i w internecie zobaczyć ten mecz właśnie. Już teraz niemaczowo, a muzycznie Taylor Dane.

0: jeszcze nas.
1: Reklama.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
3: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
1: Reklama.
4: Radio Centrum. Kierunek lato.

Big in Japan to oczywiście Alphaville. Zerkam, coś tam będzie się działo w przyszłym tygodniu, co byście byli dobrze przygotowani. Ja wiem, że jeszcze niedziela, wczesne popołudnie, więc do poniedziałku mi się absolutnie nie spieszy. Ale tak informacyjnie, bo zawsze możemy służyć pomocą oczywiście. W poniedziałek, dzień arbuza, więc już wiecie, co spakować do pudełeczka na przekąskę lunchowo-deserowo-śniadaniową, na co tam chcecie. We wtorek Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej, czyli będzie edukacyjnie na temat pięknych zwierząt. No i tak przy środzie Dzień Bielizny, czyli no, coś takiego, co pewnie każdy ma. No, ale bywa różnie. Czyli tematy związane także z edukacją i myślę, że do tego jeszcze wrócimy. Świeży oddech. Ważny w czwartek dzień świeżego oddechu, aby świętować go nie tylko przy tym czwartku, ale i tak na co dzień. W piątek z kolei mamy Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara, tak przy piąteczku, piątuniu idealnie. A w sobotę z kolei 8 sierpnia Międzynarodowy Dzień Kota i Wielki Dzień Pszczół. I do tego jeszcze Międzynarodowy Dzień Kobiecego Orgazmu. Proszę, takie święta w dziwnych świętach też się znajdują. Na koniec niedziela, Dzień Miłośników Książek, więc jeżeli chodzi o takie święta, to myślę, że tutaj wielu będzie świętować, bo nie ma czegoś takiego, że książki zanikają, że nie czytamy, a nie, okazuje się, że jest całkiem nieźle, wakacyjnie to już w ogóle dobrze jest zabrać jakąś przyjemną lekturę i oddać się tej lekturze i fantazji, która z niej płynie. Tego Wam życzę, dajcie znać, co czytacie, chętnie się podzielimy z innymi.

Reklama. Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny. Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. No i będzie się działo. Tych, którzy uwielbiają takie klimaty, jak imprezy dożonkowe, czeka sporo takich wydarzeń, które w naszym regionie już się zaczynają, już znamy pierwsze terminy. O tym powiemy w najbliższych wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o godzinie 13.30.
0: Radio na wakacje.

0: 13.30 minęła, czas na kolejne wiadomości. Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od dożynek w powiecie kaliskim. Pierwsze odbędą się w gminie Żelazków. Będzie apel policji do kierowców, a na koniec powiemy o mistrzu Polski z Liskowa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zaczynają się dożynki, czas tradycyjnych podziękowań za tegoroczne żniwa i zbiory. W powiecie kaliskim na Świętoplonów jako pierwsza zaprosi gmina Żelazków.
3: To taki czas podziękowania za plony, za tą ciężką pracę dla wszystkich rolników, ogrodników, sadowników, którzy cały ten rok ciężko pracowali. Oczywiście jest jakby część oficjalna, ale też zapraszamy na tą część bardziej rozrywkową i tutaj gwiazdą wieczoru będzie zespół Bratanki, a przed nimi zaprezentuje się zespół Power Play. Oprócz tego dla naszych mieszkańców mamy też zaprzyjaźniony kabaret z Konopi, który już tutaj w Żelazkowie występował. Nie zabraknie stoisk z jadłem kół gospodyń wiejskich oraz innych atrakcji dla dzieci. Dlatego myślę, że to będzie fajny spędzony czas i zapraszamy do nas.
2: A zaprasza słuchających Radia Centrum Michał Kraszkiewicz, wójt gminy Żelazków. Świętoplonów w tej gminie 14 sierpnia rozpocznie się o 15.30, a koncert główny zaplanowano na 21. W kolejnych gminach powiatu kaliskiego dożynki będą odbywać się w kolejne weekendy aż do 6 września, kiedy to w gminie Blizanów odbędą się dożynki powiatowo-gminne w Rychnowie. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, a daty dożynek w każdej z gmin znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Wakacje na półmetku, a niestety policjanci z południowej Wielkopolski mają masę pracy w związku z licznymi zdarzeniami drogowymi, do których dochodzi w regionie. Policjanci przypominają, że to od nas, użytkowników dróg, zależy w głównej mierze bezpieczeństwo.
4: Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i odpowiedzialność. Przed każdą podróżą warto ocenić swój stan psychofizyczny. Zmęczenie, pośpiech czy chwila nieuwagi mogą doprowadzić do tragedii. Bezwzględnie pamiętajmy również o jednej z najważniejszych zasad. Nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po spożyciu alkoholu. Nawet niewielka ilość alkoholu wpływa na czas reakcji, ocenę sytuacji i zdolność podejmowania właściwych decyzji. Jedną z głównych przyczyn najpoważniejszych wypadków nadal pozostaje nadmierna prędkość. Dostosowanie jej do obowiązujących ograniczeń, warunków atmosferycznych oraz natężenia ruchu znacząco zwiększa szanse na bezpieczne dotarcie do celu. Warto pamiętać, że kilka minut zaoszczędzonych podczas jazdy nie jest warte ludzkiego życia.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka prasowa ostrowskiej policji. Na policyjnej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym wakacje 2026 codziennie pojawiają się nowe wpisy. Niestety nie brakuje również tych z południa Wielkopolski. Tomasz Grzelak ponownie mistrzem Polski petang. Zawodnik TS Liskowiak tytuł wywalczył w czasie indywidualnych mistrzostw Polski w Lesznie. Zdobycie mistrzowskiego tytułu w rywalizacji singlistów jest potwierdzeniem jego doskonałego przygotowania, ogromnego doświadczenia oraz wysokich umiejętności, które od lat prezentuje na krajowych i międzynarodowych arenach, informuje gmina Lisków. Zawodnik Towarzystwa Sportowego Liskowiak regularnie bierze udział w zmaganiach krajowych i międzynarodowych, startuje w konkurencjach indywidualnych oraz w parach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

Życie jest piękne, tak śpiewa Skubas. No i niech tak będzie, że pięknie. 20 do 17 już teraz dla polskich siatkarzy. Trzymamy kciuki, kibicujemy. Oczywiście za chwilę radiowe stery przejmie Damian Klimiński, który na pewno da wam znać, jak im idzie i co tam się dzieje. Przypominam, że to finał Ligi Narodów Siatkarzy Polska-Stany Zjednoczone. Ja wam bardzo dziękuję za dziś. Karolina Romke, do usłyszenia. Cześć, pa!

0: reklama. Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 60 2501 44 71. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.
3: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Częściowe zachmurzenie, ale ciepło. Ciepło, bardzo ciepło, ale już nieupalnie. Jeden dzień, podczas którego możemy złapać oddech. 24 stopnie to jest na dzisiaj maksymalna temperatura prognozowana. Do tego słaby wiatr wiejący z północy. Raczej nic niespodziewanego nas dzisiaj w pogodzie raczej nie powinno czekać. Jeśli chodzi o ciśnienie, to teraz utrzymuje się ono na poziomie 1024 hektopaskali. No ale przed nami z początkiem tygodnia znów upały.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 14.
3: Radio
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Tramwaj zderzył się z busem we Wrocławiu. Są ranni. Koniec poszukiwań elementów rakiety, która spadła na Lubelszczyźnie. I cała Europa przeciwko przekraczaniu prędkości. Na trasach całego kontynentu pojawi się więcej mundurowych. Paulina Nawrocka. 4 osoby zostały ranne w wyniku zderzenia tramwaju z busem, do którego doszło we Wrocławiu na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera. Jak informuje Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, rannych zostało 2 pasażerów busa, w tym kobieta, która odniosła ciężkie obrażenia. Kolejni poszkodowani, kobieta i dziecko, to pasażerowie tramwaju. W miejscu wypadku nadal są utrudnienia i tworzą się duże korki. Śledczy zakończyli poszukiwania jednego z elementów rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Obiekt został odnaleziony i zabezpieczony. Prokuratura ustaliła, że w Tarnawie Kolonii spadła rosyjska rakieta CH-101. Od jutra europejskie drogówki ruszają z akcją Prędkość, co oznacza, że na trasach naszego kontynentu pojawi się więcej radiowozów z wideorejestratorami, również tych nieoznakowanych. To za sprawą działań organizacji Roadpol, zrzeszającej policję z 31 krajów europejskich, w tym z Turcji, a także z Dubaju, który ma status obserwatora. Wzmożone kontrole potrwają cały tydzień, włączy się w nią również polska drogówka. Akcja Roadpolu ma uczulić kierowców na skutki jazdy z nadmierną prędkością. Podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji podróżującym autem po Europie przypomina, że skończyły się czasy, kiedy można liczyć na to, że mandat z fotoradaru na drugim końcu kontynentu do nas nie przyjdzie.
6: I musimy się spodziewać, że przy następnej okazji, kiedy będziemy wyjeżdżać do tego kraju, w którym unikamy zapłacenia odpowiedzialności za to, co tak naprawdę się stało, może się okazać, że w niektórych przypadkach nawet będziemy mieli skonfiskowany samochód, bądź nie pojedziemy dalej w trasę. Mówię na przykład o Czechach.
5: Akcja Roadpolu potrwa równo 7 dni. Każdy kraj członkowski sam decyduje, kiedy się w nią włączyć. Polska zrobi to w piątek. Kacper Tomasiak zajął 7 miejsce w inauguracyjnym konkursie letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle. Wygrał Japończyk Naoki Nakamura. W drugiej serii uczestniczyło 5 Polaków. Dawid Kubacki był 10, Maciej Kot 16, Klemens Joniak 21, a Paweł Wąsek 27.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 2 minuty po 14. Damian Kliński, cześć, dzień dobry, witam serdecznie. W weekend, w niedzielne popołudnie. Wiktor Waligura na początek naszego dzisiejszego spotkania. W kolejce już Men at Work.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.

0: When the rain begins to fall. Deszcz dzisiaj, póki co, tylko w piosence i dzisiaj tak już pozostanie, więc całkiem przyjemna niedziela. Także nieupalna, więc śmiało można pospacerować, a jeśli zostając w domu chcielibyście porobić coś ciekawego, to dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych czeka na nas na przykład Dzień Kolorowanek. Kto wie, dorośli też mogą, nikt tego nie sprawdza podobno, a można sobie przypomnieć czasy dzieciństwa, a z dziećmi to jeszcze większa frajda, kiedy do takich kolorowanek sięgnie. Ja mam takie wspomnienie, że kiedyś w szkole byłem bardzo mały i trafiła mi się kolorowanka, taka wiecie, z ksero zrobiona. No i tam była zebra do pomalowania. Skoro to była odbitka ksero dodatkowo i to była zebra, to szczerze mówiąc niewiele do roboty już tam pozostało. Ale ja mam nadzieję, że wy na przyjemniejsze kolorowanki traficie. Natalia Imbruga już teraz w głośnikach i Torn, będzie też Bledka, będzie też Vaya con Digos. Warto zostać z nami, a do takich przebojów sprzed lat też dzisiaj powrócimy. Jak cały weekend po godzinie 17 w hitach ponad czasem.
1: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za nami bardzo dynamiczny pogodowo dzień, w związku z tym są także straty o tym, co działo się na południu Wielkopolski. Pod kątem wczorajszej pogody właśnie i zjawisk atmosferycznych będziemy mówić niebawem. Podsumowanie w wiadomościach z regionu, czyli już o godzinie 14.30.
2: Reklama.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń.
4: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Reklama.

0: 14.30 na zegarach. Teraz już Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od podsumowania strat po przejściu frontu nad południową Wielkopolską. Zachęcimy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym poświęconym wsi, a na koniec powiemy o srebrze wybieganym w Gdańsku przez Dawida Borowskiego.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zerwane dachy także na budynkach mieszkalnych, powalone drzewa, uszkodzone linie energetyczne. Tak wygląda południowa Wielkopolska po przejściu ulewnych deszczy, którym towarzyszyły burze, silne porywy wiatru, a lokalnie także grad. Najwięcej szkód sobotnie żywioły wyrządziły w powiecie pleszewskim. Tam strażacy interweniowali 40 razy.
3: Głównie na gminie Dobrzyca, Pleszew i Gołchów. Są to zdarzenia związane przede wszystkim z usuwaniem połamanych drzew i konarów, a także odnotowaliśmy zerwane dachy z budynków mieszkalnych i gospodarczych. Wymagają remontu, aczkolwiek są zdolne do zamieszkania. Można w nich zamieszkać. Mieszkańcy mogą wrócić. Pracuje 28 zastępów plus minus 140 ratowników. Dawno takich nie było. Ostatnio bodajże w 2022.
2: Powiedział Radiu Centrum brygadier Waldemar Barański z PSP w Pleszewie. Usuwanie skutków frontu, który przeszedł nad Wielkopolską, potrwa jeszcze kilka godzin. Przede wszystkim dotyczy to połamanych drzew oraz uszkodzonych linii energetycznych. Z informacji przekazanych przez dyżurnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu strażacy interweniowali w całej Wielkopolsce ponad 140 razy. Powyżej 10 zdarzeń było w powiatach kaliskim 19, krotoszyńskim 16, ostrowskim 14 oraz konińskim 12.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Do 29 sierpnia można nadsyłać pracę w ramach konkursu fotograficznego PSWPR w obiektywie Wieś wczoraj i dziś i jutro. Celem konkursu jest przybliżenie efektów realizacji planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027, który jest realizowany z funduszy Unii Europejskiej.
4: W ten sposób chcemy zachęcić wszystkich tych, którzy w sposób szczególny interesują się fotografią, ale również wsią, obszarami wiejskimi, by w tym konkursie wziąć udział. Są oczywiście bardzo atrakcyjne nagrody. Warto zapoznać się z zasadami konkursu, ale również w ten sposób obcować z naturą, bo ten konkurs, tak jak powiedziałem, związany jest z obszarami wiejskimi, ze zmianami, które na tych obszarach zachodzą, również dzięki środkom z Unii Europejskiej.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, a każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno zdjęcie w każdej kategorii. Przesłane prace w formie elektronicznej zostaną ocenione przez jury konkursu, które zostanie powołane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Wyłonieni zostaną laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. Przed tygodniem został wicemistrzem Polski w biegu na 5000 metrów podczas 102 PZLA Mistrzostw Polski w Białymstoku, a w sobotę znów zdobył srebrny medal, tym razem w Mistrzostwach Polski w biegu na 10 km ulicami Gdańska. Mowa o Dawidzie Borowskim z klubu sportowego Stal. W sukcesach w Mistrzostwach Polski Mastersów wyskakała także Ewa Rosiak.
5: 10-kilometrową trasę wiodącą ulicami Gdańska najszybciej pokonał Marcin Biskup z Zawiszy Bydgoszcz, który finiszował z czasem 29 minut i 45 sekund. Wyprzedził ono 8 sekund drugiego na mecie Dawida Borowskiego z klubu sportowego Stal Ela Ostrów. Mam srebrny medal, ale nie jestem zadowolony, powiedział Radiu Centrum wicemistrz Polski Dawid Borowski. Trzeci finiszował Gabriel Kuropatwa z Niepołomic, który przebiegł 5 sekund za zawodnikiem Stali Ostrów. Dawid Borowski potwierdził, że jest niesamowicie wszechstronnym biegaczem i ma w kolekcji medale Mistrzostw Polski, zarówno w biegach na hali, na otwartym stadionie, przełajach, a także rywalizacji ulicznej. Dodajmy, że po powrocie po 9-letniej przerwie na skocznię Ewa Rosiak z klubu sportowego Stal Ela Ostrów do 9 miejsca wśród seniorek w skoku w dal. Utytułowana zawodniczka dołożyła w piątek złoto w Mistrzostwach Polski Masters w kategorii 30-35 lat. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut, 15.

Tymczasem polscy siatkarze stoją przed szansą, żeby ponownie zapisać się złotymi zgłoskami w historii światowej siatkówki. Po raz kolejny, słuchajcie, te wielkie sportowe emocje to właśnie polscy siatkarze zapewniają polskim kibicom. Liga Narodów, finałowe starcie właśnie trwa. Trzeci set w tej chwili trwa dokładnie. Pierwszy set, przypomnijmy, wygrany przez biało-czerwonych 25-21. W drugim secie niestety inicjatywę przejmują Amerykanie i wygrywają drugiego 25-23, a teraz trwa już set numer 3, a w nim zacięta i wyrównana walka 8-8 w tej chwili na remis. Mamy tutaj sytuację, no i cały czas trzymamy oczywiście bardzo, bardzo mocno kciuki za biało-czerwonych. Polska stoi przed okazją do kolejnego wielkiego triumfu po pewnym

0: zwycięstwie nad Słowenią. Biało-czerwoni teraz walczą o złoto Ligi Narodów z USA. No i przy okazji o obronę mistrzowskiego tytułu. Amerykanie wywalczyli awans po niezwykle emocjonującym pięciosetowym boju z Japonią i też nie było im łatwo, ale wywalczyli sobie ten finał. Niech wygra lepszy i niech będzie to Polska oczywiście.
1: I kto wygra mecz?
2: Polska! Polska!
1: Pozdrowienia dla Radia Centrum!
3: Polska górą!
0: I już 8-9-8 dla nas.
4: Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
5: Reklama.

0: warte uwagi.
1: Właśnie od dziś obowiązują nowe regulacje w Unii Europejskiej. Są to przepisy dotyczące sztucznej inteligencji. Do tego tematu wrócimy już o godzinie 15:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj maksymalnie do 24 stopni. Częściowe zachmurzenie, ale dzisiaj w prognozie bez opadów deszczu. Do tego słaby wiatr wieje z północy. Ciśnienie na poziomie 1022 hektopaskali. Jutro w kolejny dzień z upałami niestety i mamy już ostrzeżenia IMGOW właśnie przed tym, że jutro znów zrobi się gorąco. Cała południowa Wielkopolska objęta takim ostrzeżeniem na termometrach, zatem jutro znów do 34 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 15. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Donald Trump wstrzymał na razie plan uderzenia na Iran. Są ostrzeżenia przed burzami w Tatrach i przepisami w sztuczną inteligencję. Od dziś obowiązują nowe regulacje w Unii Europejskiej. Paulina Nawrocka, zapraszam. Donald Trump wstrzymał plan uderzenia na Iran. Na portalu społecznościowym X Donald Trump napisał, że wstrzymuje plany, tu cytat, dla dobra świata. Wskazał przy tym, że podjął taką decyzję również z uwagi na prośby Iranu i innych państw Bliskiego Wschodu. Prezydent podkreślił, że Stany Zjednoczone są gotowe do przeprowadzenia potężnego uderzenia na Iran, ale wstrzymały ataki, gdyż uzgodniono ogólne ramy potencjalnego porozumienia pokojowego. Chodzi w szczególności o pełne otwarcie cieśniny Ormus oraz zniszczenie irańskiego arsenału jądrowego. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla powiatu tatrzańskiego wydał IMGW. Burze są szczególnie niebezpieczne dla turystów przebywających wysoko w górach. Najbardziej narażeni na porażenie piorunem jesteśmy na szczytach, na graniach, a także kiedy znajdujemy się w pobliżu metalowych łańcuchów i drabinek czy przeciekach wodnych, ostrzega przewodnik Tomasz Zając z TPN. Ale porażenie piorunem to nie jedyne zagrożenie.
4: Burze to też są miejscowo intensywne opady deszczu. Tworzą nam się potoki w żlebach niosące skały, które też mogą nas poranić.
3: W mediach społecznościowych niedawno krążył film, na którym widać, jak turyści schodzą z rysów szlakiem, który zamienił się w rwący potok. Zakaz kąpieli nadal obowiązuje na 6 nadmorskich kąpieliskach, gdzie badania jakości wody wykazały m.in. obecność bakterii Escherichia coli i enterokoków. W województwie zachodniopomorskim zamknięte są 4 kąpieliska w Darłówku Zachodnim. W województwie pomorskim bakterie E. coli wykryto w 2 kąpieliskach w Gdańsku Brzeźnie. Kąpiel w zanieczyszczonej wodzie lub jej połknięcie może spowodować zatrucie pokarmowe, a także prowadzić m.in. do zakażenia dróg moczowych. W Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać pierwsze przepisy aktu o sztucznej inteligencji dotyczące przejrzystości systemów AI. Oznacza to m.in., że użytkownicy muszą być informowani o tym, że komunikują się ze sztuczną inteligencją, a treści wygenerowane przez AI muszą być oznaczane.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Tymczasem w trzecim secie cały czas na styku. W finale Ligi Narodów polscy siatkarze cały czas remis. Ten trzeci set to teraz 22 do 22. Przypomnijmy, pierwszy set wygrany przez Polskę, drugi przez Stany Zjednoczone. No, a w trzecim cały czas wyrównanie.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.

Die With A Smile, czyli Lady Gaga i Bruno Mars na antenie Radio Centrum w to niedzielne popołudnie już za nami. 14 minut teraz po godzinie 15, a w finale Ligi Narodów. No i Amerykanie wychodzą tutaj na prowadzenie, wygrywając w setach 2-1. Czwarty set w tej chwili trwa, w czwartym bardzo wyrównanie, znów 4-4.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Letnie updates nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: W Pleszewie kończy się już budowa nowej ścieżki pieszo-rowerowej. Pojawiła się już właściwie wzdłuż torów kolejowych, blisko 700 metrów trasy połączy ulicę Sienkiewicza z ulicą Samulskiego. Do tego tematu wrócimy już niebawem, bo kolejna porcja informacji z regionu o 15.30.

0: 15.30 na zegarach, czas na kolejną porcję informacji z regionu. Teraz Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zajrzymy na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Pleszewskiego torowiska. Sprawdzimy, co robi w wakacje poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Kaliszu. A na koniec powiemy o intensywnej końcówce wakacji juniorów Aeroklubu Ostrowskiego.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W Pleszewie kończy się budowa nowej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż torów kolejowych. Blisko 700-metrowa trasa połączy ulicę Sienkiewicza z ulicą Samulskiego i już wkrótce będzie dostępna dla mieszkańców.
3: Prace rozpoczęły się w marcu, a dziś inwestycja jest na ostatniej prostej. Trwają końcowe nasadzenia drzew i krzewów oraz montaż ogrodzenia oddzielającego ścieżkę od torowiska. Pozostanie jeszcze wylanie nawierzchni. Wcześniej wykonano przepust na nerze, zamontowano oświetlenie, ławki i kosze na śmieci. Nowa trasa ma służyć nie tylko rowerzystom. To również wygodny skrót dla pieszych z południowej części miasta w kierunku ulic Piaski i Kaliskiej. Ścieżka połączy się z istniejącymi już trasami deptakiem na Nerze i dalej ścieżką biegnącą wzdłuż torów od Targowej do Lipowej, tworząc spójną sieć komunikacyjną i rekreacyjną. Docelowo pomiędzy torami a ścieżką powstać ma także droga dojazdowa do jednej z pleszewskich firm. To jednak będzie odrębna inwestycja. Koszt budowy ścieżki z przepustem sięga 2 700 000 zł. Miasto pozyskało na to zadanie dofinansowanie z funduszy unijnych. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Nie dla wszystkich dzieci wakacje oznaczają odpoczynek i nie dla wszystkich placówek przerwę w pracy. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Kaliszu pracuje cały rok, także latem.
4: Dla nich to jest bardzo intensywny czas pracy, ponieważ wydają orzeczenia, badają dzieci, przygotowują dokumentację właśnie do nowego roku szkolnego, więc dla poradni z reguły to jest dużo, dużo więcej pracy. Tym bardziej, że też wchodzą zmiany dotyczące właśnie zupełnie innego postępowania z dzieckiem, z trudnościami, z dzieckiem, z orzeczeniem, z opinią, więc w szkołach też i w poradnie będzie więcej pracy.
2: Powiedziała Radiu Centrum Ewelina Dudek, naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Kaliszu. Uczniów z orzeczeniami każdego roku przybywa. Oznacza to, że mają oni prawo do indywidualnego programu nauczania, dodatkowych zajęć oraz dostosowania wymagań do ich potrzeb. Dwóch reprezentantów na 14. szybowcowych Mistrzostwach Świata Juniorów w Niemczech ma Aeroklub Ostrowski. Mowa o Julii Wałowskiej i Radosławie Nogalu, którzy rozpoczynają rywalizację o miano najlepszego szybowcowego pilota w kategorii juniorów w klasie klub. Karol Skorżyński, dyrektor Aeroklubu Ostrowskiego, powiedział Radiu Centrum, że jego reprezentantów czeka teraz bardzo pracowity okres startowy, bo z Mistrzostw Świata wracają prosto do Michałkowa na szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów z medalowymi nadziejami.
5: Tego sobie życzę. Wiadomo, to są nasi wychowankowie, niektórzy też moi, bo jakoś część pod taką opieką trenerską, powiedzmy, jest też u mnie, więc staramy się, żeby jakieś medale były. W międzyczasie jeszcze dwóch naszych reprezentantów, Julia Wałowska i Radosław Nogal, wybierają się na szybowcowe Mistrzostwa Świata Juniorów do Niemiec, do Allen. Te zawody zaczynają się zaraz tutaj z początkiem sierpnia, więc oni zabierają stąd szybowce, które latały na tych Mistrzostwach Europy, jadą do Niemiec i tam będą startować w Mistrzostwach Świata, a później zaraz potem wracają i taki maraton finałowy, wieńczący sezon, czyli udział w Mistrzostwach Polski.
2: Powiedział Radio Centrum Karol Skarżyński. 14. szybowcowe Mistrzostwa Świata Juniorów w Niemczech potrwają do 14 sierpnia. 5 dni później rozpocznie się rywalizacja w Michałkowie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut, 16.

0: Sama Tina Turner na antenie Radia Centrum. 14 minut zostaje do godziny 16. No właśnie, jeśli chcielibyście jeszcze dzisiaj posłuchać dobrej muzyki na żywo, to w regionie będzie ku temu okazja.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: Dean Bowman, nowojorski muzyk określany jako wokalista jazzowy z duszą rockmana, wystąpi w ramach cyklu Muzyczna Strefa na Rynku w Pleszewie już dzisiaj. A to uznany artysta, który w awangardowy sposób łączy rock, funky, gospel, blues i jazz. Jego koncerty zachwycają energią, także emocjonalnością. Na pleszewskiej scenie towarzyszyć mu będzie międzynarodowy zespół tworzony przez muzyków z Polski, jak i z Włoch. No i ten niezwykły koncert właśnie dziś, 2 sierpnia na rynku w Pleszewie. Start koncertu o godzinie 18:00. Wstęp oczywiście wolny. Świetna muzyka, genialny muzyk z genialnymi muzykami, którzy będą mu na scenie towarzyszyć. Do tego piękna pogoda za oknami i czas wolny. Czegoś chcieć więcej.
1: I mamy weekend. I gra muzyka.

polscy siatkarze bardzo, bardzo blisko złota Ligi Narodów. Finał trwa. Wyszarpali tego czwartego seta jakimś cudem. No i w tej chwili mamy remis 2-2 w setach i trwa tiebreak, w którym to właśnie biało-czerwoni prowadzą w tym momencie 13-8. Oby tak dalej. Już naprawdę dużo nie zostało. Dużo nie brakuje do tego, żeby to właśnie Polacy wygrali finał Ligi Narodów. Przypomnę, pierwszy set wygrany przez Polskę właśnie 25-21. Później inicjatywę przejmują Stany Zjednoczone, wygrywając drugi set 25-23, wygrywając trzeci set 27-25. W czwartym Polska wygrywa 25-23. No i teraz prowadzi w tiebreaku 13-9.

0: No i jest, jest, złoto, złoto, złoto, Polacy obronili, Liga Narodów jest nasza, wygrywamy ze Stanami Zjednoczonymi, 3-2, wielkie brawa dla naszych biało-czerwonych siatkarzy.
1: Reklama.
2: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
1: Telefon 196-23.
2: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
1: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23. Reklama.
0: A już za kilka chwil kolejna porcja informacji z Polski i ze świata.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: 24 stopnie to jest na dzisiaj już temperatura maksymalna, cieplej nie będzie. Nocą temperatura ma spaść najniżej do 15 stopni, a jutro znów zrobi się gorąco i temperatura przekroczy 30 stopni. Mamy też ostrzeżenia przed upałami wydane dla południa Wielkopolski. Dziś pogodnie, słonecznie, także jutro w pogodzie bez prognozowanych opadów.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 16. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: We Wrocławiu przywrócono ruch po groźnym wypadku na skrzyżowaniu. Polska weźmie udział w unijnym posiedzeniu w sprawie sytuacji w Ceucie. Powiemy też o policjancie, który po służbie uratował życie 4-latka. Paulina Nawrocka. Przywrócono już ruch na skrzyżowaniu Toruńskiej i Bricknera we Wrocławiu, gdzie doszło do poważnego wypadku. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca busa nie ustąpił pierwszeństwa i wjechał pod rozpędzony tramwaj. W wypadku poszkodowane zostały 4 osoby, mówi Aleksandra Fros z wrocławskiej policji.
4: Kobieta z dzieckiem z tramwaju oraz kierujący pasażerka z busa. Pasażerka w stanie ciężkim, pozostałe osoby w stanie niezagrażającym życiu.
3: Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala. Policja ustala dokładne przyczyny zdarzenia. Polska weźmie aktywny udział w specjalnym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w sprawie sytuacji w hiszpańskiej Ceucie, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak dodał, przedstawiciele Polski mają przedstawić swoje doświadczenia z ochrony unijnej granicy i dostosowania prawa do wyzwań związanych z migracją. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w Ceucie. W tej hiszpańskiej enklawie w Afryce Północnej zginęły już 72 osoby. Kryzys wybuchł w połowie tygodnia, kiedy z Maroka do Ceuty przedarło się 60 tysięcy migrantów. Większość z nich już wróciła do Maroka. W Polsce rośnie liczba ataków na osoby innej narodowości, które często nie są nigdzie zgłaszane, informuje Toruńska Fundacja Wspierająca Uchodźców EMIG. Zgłaszają się do nas migranci z problemami, których wcześniej nie było, przyznaje Natalia Konwerska.
5: Polacy w miejscu pracy ich zaczepiają, dochodzi czasem też do jakiegoś popychania.
3: Stosowanie przemocy lub gróźb z powodu przynależności narodowej, etnicznej czy rasowej jest w Polsce karalne. Grozi za to do 5 lat więzienia. Policjant z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, wracając po zakończonej służbie, uratował życie 4-letniego chłopca. Na jednej z ulic zauważył grupę osób wzywających pomocy, wśród których było małe dziecko, które krztusiło się i traciło oddech. Policjant wykazał się profesjonalizmem i opanowaniem. Dzięki jego natychmiastowej reakcji i skutecznie udzielonej pierwszej pomocy, dziecko odzyskało oddech.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3,5 minuty po 16:00.

0: Hathaway z takim ważnym pytaniem What is love? 13 minut już po godzinie 16, niedzielne popołudnie. No to jest taka pora, że myśli niektórych już kierują się w stronę poniedziałku, ale odganiamy te myśli, odganiamy, nie myślimy jeszcze o powrocie do pracy. Tego weekendu pozostało nam jeszcze naprawdę sporo, a kto wie, może w perspektywie niektórych z was już niebawem jakieś wolne, jakiś urlop, może wyjazd, wakacje. W każdym razie powód do radości jest i to wielki. Kto jeszcze nie słyszał, to przypomnę, polscy siatkarze sięgają po raz trzeci w historii po złoto Ligi Narodów. Biało-czerwoni dziś w finale po 5-setowym boju wygrali z reprezentacją Stanów Zjednoczonych 3-2. No i po dzisiejszym triumfie Polacy, tak się składa, że mają na koncie już 3 zwycięstwa w Lidze Narodów. Właśnie triumfowali w ubiegłym roku po wygranej z Włochami, 3 lata temu w Gdańsku, także po wygranym spotkaniu ze Stanami Zjednoczonymi, więc po raz kolejny spotkaliśmy się z Amerykanami w finale i po raz kolejny wygraliśmy. Brawa dla naszych biało-czerwonych, a w głośnikach teraz już Run, Run, Leave a River, David Guetta, w kolejce Daria Marx i cała masa świetnego wakacyjnego wciąż grania.
1: I mamy weekend i gra muzyka.

Reklama. Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245. Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: I powoli, powoli startować będą dożynki także w naszym regionie na południu Wielkopolski, gdzie można się wybrać na te dożynki w najbliższym czasie. Która z gmin jako pierwsza takie wydarzenie organizuje? O tym posłuchajcie niebawem. 16:30 kolejna porcja informacji z naszego regionu.

0: 16.30 w tej chwili już na zegarach i teraz Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zacznijmy od dożynek. W powiecie kaliskim pierwsze odbędą się w gminie Żelazków. Będzie apel policji do kierowców, a na koniec powiemy o Mistrzu Polski z Liskowa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zaczynają się dożynki, czas tradycyjnych podziękowań za tegoroczne żniwa i zbiory. W powiecie kaliskim na Świętoplonów jako pierwsza zaprosi gmina Żelazków.
3: To taki czas podziękowania za plony, za tą ciężką pracę dla wszystkich rolników, ogrodników, sadowników, którzy cały ten rok ciężko pracowali. Oczywiście jest jakby część oficjalna, ale też zapraszamy na tą część bardziej rozrywkową i tutaj gwiazdą wieczoru będzie zespół Bratanki, a przed nimi zaprezentuje się zespół Power Play. Oprócz tego dla naszych mieszkańców mamy też zaprzyjaźnione kabaret z konopi, który już tutaj w Żelazkowie występował. Nie zabraknie stoisk z jadłem kół gospodyń wiejskich oraz innych atrakcji dla dzieci. Dlatego myślę, że to będzie fajny spędzony czas i zapraszamy do nas.
2: A zaprasza słuchających Radia Centrum Michał Kraszkiewicz, wójt gminy Żelazków. Świętoplonów w tej gminie 14 sierpnia rozpocznie się o 15.30, a koncert główny zaplanowano na 21. W kolejnych gminach powiatu kaliskiego dożynki będą odbywać się w kolejne weekendy aż do 6 września, kiedy to w gminie Blizanów odbędą się dożynki powiatowo-gminne w Rychnowie. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, a daty dożynek w każdej z gmin znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Wakacje na półmetku, a niestety policjanci z południowej Wielkopolski mają masę pracy w związku z licznymi zdarzeniami drogowymi, do których dochodzi w regionie. Policjanci przypominają, że to od nas, użytkowników dróg, zależy w głównej mierze bezpieczeństwo.
4: Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i odpowiedzialność. Przed każdą podróżą warto ocenić swój stan psychofizyczny. Zmęczenie, pośpiech czy chwila nieuwagi mogą doprowadzić do tragedii. Bezwzględnie pamiętajmy również o jednej z najważniejszych zasad. Nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po spożyciu alkoholu. Nawet niewielka ilość alkoholu wpływa na czas reakcji, ocenę sytuacji i zdolność podejmowania właściwych decyzji. Jedną z głównych przyczyn najpoważniejszych wypadków nadal pozostaje nadmierna prędkość. Dostosowanie jej do obowiązujących ograniczeń, warunków atmosferycznych oraz natężenia ruchu znacząco zwiększa szanse na bezpieczne dotarcie do celu. Warto pamiętać, że kilka minut zaoszczędzonych podczas jazdy nie jest warte ludzkiego życia.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka prasowa ostrowskiej policji. Na policyjnej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym wakacje 2026 codziennie pojawiają się nowe wpisy. Niestety nie brakuje również tych z południa Wielkopolski. Tomasz Grzelak ponownie mistrzem Polski petang. Zawodnik TS Liskowiak tytuł wywalczył w czasie indywidualnych mistrzostw Polski w Lesznie. Zdobycie mistrzowskiego tytułu w rywalizacji singlistów jest potwierdzeniem jego doskonałego przygotowania, ogromnego doświadczenia oraz wysokich umiejętności, które od lat prezentuje na krajowych i międzynarodowych arenach, informuje gmina Lisków. Zawodnik Towarzystwa Sportowego Liskowiak regularnie bierze udział w zmaganiach krajowych i międzynarodowych, startuje w konkurencjach indywidualnych oraz w parach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 17.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

0: 14 minut pozostało do godziny 17. Dzisiaj pogoda idealna, myślę, że nie trzeba narzekać. Gorąco zrobi się od jutra ponownie, a niektórzy myślą może o tym, żeby trochę czasu spędzić nad wodą w regionie, gdzieś blisko, w okolicach Kalisza. Ja sprawdzam zatem, jak wygląda stan wody, jakość wody, bo mamy świeże wyniki badań, data badania, ostatni dzień lipca i 31 lipca, czyli miniony piątek w Gołchowie. Tutaj na ten moment woda przydatna do kąpieli, a więc światło zielone, można korzystać. Kąpielisko na sztucznym zbiorniku rzeki Ciemnej w Gołchowie i idziemy od północy dalej w dół, mamy zbiornik wodny w miejscowości Pogrzybów. Tutaj także badania z piątku i woda przydatna do kąpieli. Piaski, Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim. Tutaj w połowie sierpnia, 16 lipca, w połowie lipca wyniki badań. Jakość dobra, woda przydatna do kąpieli. Dalej mamy między innymi także kąpielisko gminne w Brzezinach. Tutaj także mamy wyniki z 30 lipca. Woda przydatna do kąpieli. I sprawdźmy może jeszcze na koniec Przygodzice, powiat ostrowski. Tutaj także wyniki badań z ostatniego dnia lipca i woda przydatna do kąpieli. I sprawdzam jeszcze, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o temperaturę wody, i na wszystkich tych kąpieliskach, o których mówiłem, woda nieco powyżej 20 stopni, 20 kilka stopni mniej więcej wszędzie, więc myślę, że idealnie.
1: Radio na wakacje.
0: A nad wodą oczywiście pamiętajcie koniecznie o tym, żeby zachowywać się bezpiecznie i zdroworozsądkowo. Tymczasem w głośnikach bardzo wakacyjny przebój sprawdzi się na każdej plaży. Szwedzi greckiego pochodzenia, to słychać, zapewniam, Antik i Opa Opa.

0: Reklama.
1: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Kierunek Lato.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Już o godzinie 17 kolejna porcja informacji z Polski i ze świata, w nich o triumfie naszych siatkarzy w finale Ligi Narodów. Do tego tematu wrócimy już za kilka chwil.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w regionie 24 stopni, to jest na dzisiaj już temperatura maksymalna, cieplej nie będzie, więc póki co pogoda dla nas łaskawa, ale jutro będzie już znów zdecydowanie cieplej. Pogodnie, bez opadów, słaby wiatr dzisiaj wieje z północnego wschodu, temperatura nocą najniżej może spaść do 15 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 17. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Triumf polskich siatkarzy w finale Ligi Narodów. MSWiA ostrzega przed wyłudzaniem danych przez WhatsApp, a synoptycy ostrzegają przed upałami na południu kraju i burzami w Tatrach. Paulina Nawrocka. Zaczynamy od sukcesu polskich siatkarzy. Po dramatycznym meczu Polska pokonała Stany Zjednoczone 3-2 w finale Ligi Narodów Siatkarzy, który odbywał się w chińskim Ningbo. Trzecie miejsce zajęli Słoweńcy, którzy wcześniej pokonali Japończyków 3-1. Biało-czerwoni obronili tytuł wywalczony przed rokiem, a w sumie po raz trzeci zwyciężyli w tych rozgrywkach. Uwaga na oszustów, którzy przejmują konta na komunikatorze WhatsApp i w imieniu ich właścicieli zachęcają na przykład do oddania głosu na bliskich w fikcyjnym konkursie. Ostrzegają CERT Polska i Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ofiary dostają wiadomości z linkiem z prośbą o rzekomą weryfikację właśnie przez konto na WhatsAppie, do czego może służyć podstawiony kod QR albo pochodzący z niego kod weryfikacyjny. Ofiarą przestępców padł m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Oszuści mogą zaatakować każdego, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
4: Hakerzy i osoby, które wykorzystują ten sposób wyłudzania pieniędzy, nie wybierają, czy jest to osoba publiczna, czy jest to polityk, czy jest to zwykły mieszkaniec Polski. Ta sprawa jest badana przez CBZC.
3: Czyli Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Policja i specjaliści apelują, żeby nie wchodzić w linki przesłane na przykład SMS-em. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami w południowej części kraju. Najwyższy stopień alertów obowiązuje w południowej części Lubelszczyzny oraz północnej części Podkarpacia i Małopolski, a także na wschodzie województwa śląskiego. Tatry objęte są z kolei ostrzeżeniem przed burzami. Mimo to tłumy turystów spędzają wakacje w Zakopanem. Tłoczno jest też na tatrzańskich szlakach. Gości przyciąga na Podhale piękna słoneczna pogoda i niezapomniane widoki.
5: Dzisiaj byliśmy na Kasprowym Biarku.
6: Ludzie jak zobaczą parę dni słoneczka, to wszyscy jadą. Tłumy są.
3: Toprowcy polecają wybieranie mniej popularnych szlaków, by uniknąć tłoku i zatorów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Hity ponad czasem.
2: Dwie minuty po 17 dzisiejszych hity ponad czasem. Zaczynamy na rokowo.

0: Reklama.
1: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Reklama.

Sissy Catch nie tak dawno skończyła 62 lata. W piątek zresztą miało to miejsce. 13 minut po godzinie 17. Przeboje lat 80. i nie tylko. Przed nami w programie Hity Ponad Czasem. Teraz już sięgamy po coś z polskiej sceny muzycznej. Coś, co każdy doskonale zna. Śpiewał nieraz na pewno, czy to przy ognisku, czy to z gitarą. Zespół Perfect. Nie płacz FK.

0: Reklama.
1: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
0: Reklama.
2: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

26 minut po godzinie 17. Hity ponad czasem, wasze ulubione przeboje sprzed lat w dalszym ciągu wybrzmiewają na antenie Radia Centrum, jak w każdy weekend po 17. Za nami wyjątkowy duet Bryan Adams, Tina Turner. No i zostańmy na moment jeszcze w sekcji wybitne duety, bo w głośnikach John Travolta i Olivia Newton-John, czyli Summer Nights.

Club at the end on the streets. Sir Elton John, jego brzmienie końca lat 80. Za nami za 19 minut. Będzie już godzina 18. Hity ponad czasem na antenie Radia Centrum wybrzmiewają. To teraz zostajemy w latach 80., ale do początku lat 80. się przenosimy. Wyjątkowy duet. Kompozytor, znany kompozytor Vangelis i równie znany wokalista John Anderson. Ich współpraca John and Vangelis pod takim szyldem wydawali fantastyczne przeboje, a wśród nich między innymi ten doskonale znany utwór I Will Find My Home. Utwór przy wykorzystaniu na tamte czasy bardzo nowoczesnych, bardzo takich wybiegających w przyszłość wręcz syntezatorów, ale w teledysku swoją drogą widzimy co innego. Tak w ramach ciekawostki zdradzę, że nawet troszkę zabawnie to w tym teledysku wygląda, kiedy Vangelis gra na fortepianie, a John Anderson brzdęka na gitarze, no bo przy tak elektronicznie brzmiącym utworze ani fortepianu, ani gitary raczej w tym nie wysłyszycie. John Vangelis, I Will Find My Home w hitach ponad czasem.

Kolejny utwór z kategorii znanych wszystkim doskonale i uwielbianych Acapulco, Ricky E. Poveri, Bogaci i biedni też za nami. Na zegarach 9 minut pozostaje do godziny 18, a przed nami kolejna porcja informacji z Polski i ze świata. Zdarzenie gaśniczych śmigłowców, takie zdarzenie miało miejsce nad Atenami. Opowiemy o tym więcej już za kilka chwil. Powiemy o sukcesie siatkarzy, przypomnimy o nim po raz kolejny, ale także będziemy ostrzegać przed kolejną falą upałów.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro w ciągu dnia znowu upalnie i ostrzeżenie IMGW przed upałami dla całej południowej Wielkopolski brzmią następująco. Prognozuje się upały, temperatura maksymalna w dzień od 30 do 34 stopni, temperatura minimalna w nocy 18 do 22. Dodatkowo jutro w ciągu dnia częściowe zachmurzenie, ciśnienie będzie powoli spadać, wiatr słaby.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 18. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Zderzenie gaśniczych śmigłowców nad Atenami. Fala upałów w Europie wywołuje kryzys energetyczny. I Polak najlepszym siatkarzem finału Ligi Narodów. Paulina Nawrocka. W Grecji na zachód od Aten doszło do kolizji dwóch śmigłowców, które brały udział w akcji gaśniczej. W komunikacie Straży Pożarnej podano, że trwa operacja ratunkowa, której celem jest odnalezienie załogi śmigłowców. Pożary trawią też Hiszpanię. Wyjechało tam 35 polskich strażaków, by pomóc gasić pożary lasów. Są wyposażeni w specjalistyczny, bardzo lekki sprzęt i ubiór. Mają pracować na zmianach do 8 godzin dziennie, ale wiele może się zmienić, tłumaczy brygadier Marcin Kuźmiński, główny specjalista w Akademii Pożarniczej.
4: W ciągu dnia, kiedy ta temperatura jest wysoka, to napędza pożar. Jeszcze kwestia wiatru, wilgotności. Te wszystkie zmienne są cały czas analizowane przez ten komponent dowódczy. To tak naprawdę to determinuje, ile czasu będziemy pracować i czy warto na przykład właśnie jeszcze przycisnąć i godzinę, dwie, trzy powalczyć, żeby potem nie trzeba było walczyć tydzień dłużej na przykład.
3: Temperatury w Hiszpanii przekraczają 40 stopni, duże upały zbliżają się również do Polski. Fala upałów powoduje też kryzys energetyczny w Europie. Dunaj wysycha, elektrownie jądrowe stają. Poziom drugiej najdłuższej rzeki w Europie jest najniższy od prawie 150 lat. W Budapeszcie to zaledwie 23 centymetry. Węgrzy po raz pierwszy w historii zostali zmuszeni do wyłączenia elektrowni jądrowej Pax, która dostarcza połowę potrzebnego krajowi prądu.
5: Ten stan rzek w Europie jest efektem wieloletnich zaniedbań, jeżeli chodzi o retencję, a drugi element rzeczywiście jest zmiana klimatu, rosnące temperatury.
3: Mówi ekohydrolog dr Sebastian Szklarek. Problemy z produkcją energii ze względu na falę upałów i rekordowo niski poziom wód ma też Rumunia. Polski przyjmujący Tomasz Fornal został uznany najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju finałowego Ligi Narodów siatkarzy w Ningbo. Przypomnijmy, biało-czerwoni w dzisiejszym finale wygrali z USA 3-2. Fornal w finale zdobył 15 punktów, w tym aż 5 zagrywką.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Dwie minuty po 18.
1: Hity ponad czas.

0: Kamikadze, wróci Papa Dance. Utwór, który miał pierwotnie zaśpiewać Franek Kimono, czyli Piotr Franceschi, no ale trafił to ten utwór do zespołu Papa Dance i stał się chyba ich jednym z największych przebojów, to na pewno. Ciekawe, jakby brzmiała wersja Franka Kimono swoją drogą. Sztuczna inteligencja może pomoże i kiedyś się dowiemy. 10 minut po godzinie 18, my gramy dalej za moment w hitach ponad czasem kolejne przeboje sprzed lat.
1: Reklama.
2: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
1: Reklama.
3: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

0: Good times i chick. Dobry czas, mam nadzieję, że trwa cały czas, w końcu weekend, w końcu wakacje, w końcu bardzo przyjemna pogoda za oknami, a na antenie Radia Centrum wasze ulubione przeboje sprzed lat, hity ponad czasem w dalszym ciągu wybrzmiewają. 21 minut po godzinie 18. Przed nami nowy tydzień. Jak on będzie wyglądał, jak on się będzie kształtował pod kątem świąt nietypowych? W poniedziałek rozpoczniemy słodko i owocowo, dniem arbuza. W tym zestawieniu on na nas czeka. Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej, to już wtorek, no i ciekawie zacznie robić się od środy, bo w środę dzień bielizny, słuchajcie, a później czwartek to już dzień świeżego oddechu, a weekend rozpoczniemy świętem związanym z pewnym bursztynowym napitkiem, więcej nie powiem, ale będzie także Międzynarodowy Dzień Kota i to już w najbliższą sobotę wraz z Wielkim Dniem Pszczół. Z tymi pszczami też będzie się sporo działo, także i w regionie. Na pewno w tym tygodniu na antenie Radio Centrum na ten temat sporo usłyszycie, a za moment już w hitach ponad czasem Matt Bianco, a w kolejce już Falco.
1: Reklama.
2: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
3: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol. Wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
1: Reklama.

0: Wielki przebój Davida Bowiego, stworzony z Iggym Popem swoją drogą, rok 76, czyli China Girl, to już za nami, a już za kilka chwil król popu Michael Jackson i Dirty Diana. Za krótką chwilę w kolejce także m.in. Billy Idol.
1: Reklama.
2: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
3: Słyszysz? Wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
4: Oh my God.
3: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Trwają przygotowania do Dni Konia Arabskiego. O tym posłuchamy niebawem, ale powiemy także o dyskwalifikacji Polaka podczas letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle. A szczegóły już o godzinie 19.00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Na termometrach jutro w ciągu dnia sporo, bo to kolejny upalny dzień z ostrzeżeniami drugiego stopnia od IMGW. Prognozuje się upały, temperatura maksymalna w dzień od 30 do 34 stopni. Jutro w ciągu dnia także częściowe zachmurzenie, ale raczej bez opadów, chyba że coś się do jutra zmieni w tej sytuacji pogodowej. Do tego słaby wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie jutro w ciągu dnia będzie powoli spadać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 19.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Sprzątanie po wczorajszych nawałnicach na Śląsku. Trwają przygotowania do Dni Konia Arabskiego. Powiemy też o dyskwalifikacji Polaka podczas letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle. Paulina Nawrocka. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed kolejnymi burzami, upałami i lokalnymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi w najbliższych dniach. Wczoraj przez Polskę przeszła seria potężnych nawałnic. Bardzo dużo pracy mieli strażacy z Tarnowskich Gór i z całego powiatu, mówi rzecznik straży Maciej Świderski.
4: Najwięcej interwencji dotyczy powalonych drzew, blokujących drogi, uszkadzających posesje oraz ogrodzenia. Strażacy interweniowali również przy uszkodzonych budynkach oraz zerwanych fragmentach pokryć dachowych.
3: W tym momencie ostrzeżenia przed burzami obowiązują dla powiatu tatrzańskiego. Teraz informacja dla kierowców. Zablokowana jest droga krajowa nr 48 między Dęblinem a Kockiem na Lubelszczyźnie, gdzie zderzyły się dwie osobówki. Miejsce zdarzenia zabezpiecza Straż Pożarna i Służba Utrzymania Drogi. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet kilka godzin. W Janowie Podlaskim trwają przygotowania do tegorocznych Dni Konia Arabskiego, najważniejszego w Polsce wydarzenia poświęconego hodowli koni czystej krwi arabskiej. Konie są szykowane do pokazów, w tym do tegorocznej aukcji Pride of Poland. Jedną z gwiazd będzie wielokrotnie nagradzana klacz Poganinka z Michałowa, mówi prezes Jerzy Białobok.
5: Znana jest na ringach, zawsze właściwie mieściła się w trójce najlepszych koni.
3: Dni Konia Arabskiego potrwają od 7 do 11 sierpnia. Kamil Waszek, który początkowo uplasował się na 6. miejscu w konkursie letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle, został później zdyskwalifikowany z powodu nieprzepisowej szerokości nart. Wygrał Japończyk Naoki Nakamura, najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak był 10. Poza Waszkiem i Tomasiakiem w drugiej serii dzisiejszego konkursu wystartowało jeszcze 3 Polaków. Maciej Kot był 18, Paweł Wąsek 23, a Dawid Kubacki 29.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Kolejna godzina z hitami ponad czasem. Przed nami We Are Family. Na początek Żada Sam w kolejce. Będzie także duet Marek Rechuta i Maryla Rodowicz. To już w tej godzinie.

0: Darling i bardzo sympatyczny Scott, czyli Frankie Miller za nami. 14 minut teraz po godzinie 19. Hity ponad czasem na antenie Radia Centrum wybrzmiewają. A skoro jesteśmy przy takich tanecznych, bardzo przyjemnych muzycznych propozycjach, no to teraz zespół znany każdemu, utwór zresztą również, ABBA i SOS.
1: Hity ponad czasem.

0: Reklama.
1: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

Aiko Aiko, czyli utwór, który praktycznie w każdej dekadzie nagrany na nowo, z nowym pomysłem stawał się przebojem. Przebój pochodzący z Nowego Orleanu w latach 50. stał się przebojem w latach 60. Ze sprawą Dixie Cups znów stał się przebojem, a my słyszeliśmy wersję z roku 82 Double Stars. I oni też zrobili z tego utworu przebój. Zresztą znacie na pewno też i wersje dużo współcześniejsze, takie jak chociażby jedna z tych sprzed kilku dosłownie lat, która również brylowała na szczytach list przebojów, także i u nas na top 30. 26 minut teraz po godzinie 19. Hity ponad czasem na antenie Radia Centrum w dalszym ciągu wybrzmiewają. The Cars teraz już w głośnikach. You Are The Girl. Będzie jeszcze Sandra, będzie OMD, Tesla Girls i cała masa przebojów. Bardzo, bardzo długo, aż do późnych godzin nocnych. Po godzinie 20 także w dalszym ciągu pozostanie z wami oczywiście muzyka i przeboje sprzed lat, hity ponad czasem.

0: Reklama.
1: Taksy Echo, Taksy Echo. Idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksy Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksy Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
0: Reklama.

Polscy strażacy, którzy wczoraj wylecieli do Hiszpanii, aby wspomóc tamtejsze służby w walce z pożarami, rozpoczęli już działania. O tym między innymi posłuchamy w kolejnej porcji informacji z Polski i ze świata, czyli już o godzinie 20:00. A teraz zespół o bardzo fajnej nazwie Bananarama, I Want You Back.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.

0: Procol Harum i A Whiter Shade of Pale. Na koniec taki piękny utwór, na koniec naszego dzisiejszego spotkania, ale nie spotkania z hitami ponad czasem, bo te po godzinie 20, czyli lada chwila, wracają. Ja za dzisiaj dziękuję. Damian Klimiński, dobrego wieczoru. Życzę dobrego końca weekendu. Do usłyszenia. Sprawdźmy teraz jeszcze prognozy pogody.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Pogoda na jutro.
0: Alerty i ostrzeżenia IMGW ostrzegają, że jutro w ciągu dnia znów zrobi się gorąco, powyżej 30 stopni do 34 w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. Do tego słaby wiatr powieje ze wschodu. Zachmurzenie zmienne. Momentami tych chmur może być, w szczególności w porannych godzinach, nieco więcej, ale dalej już pogodnie i słonecznie. Dalej także ciśnienie wciąż będzie powoli spadać.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła
0: 20.
2: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Polscy strażacy rozpoczęli działania w Hiszpanii. Słaby sezon w Bieszczadach. Turyści boją się niedźwiedzi. Powiemy też o rozpoczynającym się Światowym Tygodniu Karmienia Piersią. Paulina Nawrocka. Polscy strażacy, którzy wczoraj wylecieli do Hiszpanii, by wspomóc tamtejsze służby w walce z pożarami lasów, rozpoczęli działania w pobliżu miejscowości Avila. Tworzą tam m.in. pasy oddzielenia, by ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. W operacji gaszenia pożarów weźmie udział łącznie 105 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. W Grecji w kolizji dwóch śmigłowców gaśniczych zginęła dwuosobowa załoga jednej z maszyn, poinformowała w niedzielę Straż Pożarna. Załogę drugiego śmigłowca, również dwie osoby, uratowano. Do kolizji doszło w rejonie miejscowości Psatha na zachód od Aten. Słaby sezon turystyczny w Bieszczadach. Przedsiębiorcy mówią wprost, turyści boją się niedźwiedzi. Rezerwacje są odwoływane, a często trafiają się telefony z pytaniem, czy jest w ogóle bezpiecznie, mówi właściciel domków noclegowych Bartosz Zając.
4: Nieodosobnionymi przypadkami są telefony od potencjalnych gości, którzy wahają się, pytają, czy problem z niedźwiedziami w naszym mieście jest realny.
3: Sami przedsiębiorcy podkreślają, szlaki są bezpieczne, problemem jest medialna narracja, a nie realna. Zagrożenie. W regionie działa już zresztą specjalna grupa do płoszenia niedźwiedzi. Dla dziecka to najlepsze białka czy poprawa odporności na całe życie. Dla matki mniejsze ryzyko niektórych nowotworów. Tak o karmieniu naturalnym mówią specjaliści. Właśnie zaczyna się Światowy Tydzień Karmienia Piersią. Jakub Medek.
5: To nie tylko pokarm, podkreśla dr Barbara Bebko, położna i szefowa pielęgniarek w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.
6: Jest lepiej przyswajalne, wcześniaki, noworodki donoszone przede wszystkim lepiej zdrowieją, jeżeli są chore.
5: WHO rekomenduje, by niemowlęta karmić wyłącznie mlekiem matki przez pół roku. Później powinno ono uzupełniać inne pokarmy.
3: Jak podkreślają eksperci, każdy tydzień karmienia przekłada się na wzrost odporności dziecka.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.